0: Ruszam się wolno do bitu, so slowly. Gonisz nie wzrokiem, udając, że nie o to chodzi. Chodź, chodź, siad, siad, wik, wik.
1: Sami dobrze wiemy, że bez ciebie mamy nic, ja.
0: Stop, stop, buch, buch, idę.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: moich porażek sumę, hej.
1: Dorastałem tam, gdzie razem ze mną wyrósł grzyb na ścianie, więc nie szukaj nas na ściankach, galak, salonach, dywanie. Na tej samej ścianie w domu mamy, powiesimy diament, choć to dalej tylko sposób dla nas, żeby żyć normalnie.

Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend. Znajomy mi grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybko i kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
3: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
4: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Po drodze, po drodze, po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa. Meloradiu
1: Warszawa. Katarzyna Radziwirska, zapraszam na kolejny magazyn motoryzacyjny Po drodze Moto Warszawa. A dziś w magazynie, można powiedzieć, ciąg dalszy cyklu, rozmawiamy z kierowcami miejskich autobusów w Warszawie, ale dziś dla odmiany w studiu Meloradia kierowczyni miejskiego autobusu, Weronika Majewska. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: Panią Weronikę poznałam podczas Mistrzostw Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego. Zgadza się?
2: Zgadza się.
1: Pani prowadzi też bloga Majka na Przegubie. Ja do tego bloga często zaglądam, bo jest tam dużo fajnych informacji o tym, jak się jeździ po Warszawie miejskim autobusem, ale też takich różnych innych ciekawostek. Na przykład ostatnio wyczytałam z tego bloga o przewozie zwierząt w komunikacji miejskiej.
2: Zgadza się.
1: I to jest też taki bardzo ważny i przydatny wpis, myślę, dla pasażerów. No ale zacznijmy od początku. No właśnie, jak to się wszystko zaczęło? Jak zaświtało pani w głowie, żeby zostać kierowczynią miejskiego autobusu?
2: To się wydarzyło, można powiedzieć, już w latach młodzieńczych. Ja to na swoim profilu na Facebooku już opisałam. Generalnie moi rodzice jeżdżą aktywnie wciąż w komunikacji miejskiej. Obydwoje są kierowcami zawodowymi. Najwięcej w sumie czasu spędzałam ze swoim tatą, ale moja mama też jeździła i jeździ do tej pory, więc można powiedzieć, że od nich obdwojga, tak? No i gdzieś tam za dzieciaka niesamowicie mnie to fascynowało jako małe dziecko, że tyle guziczków, przejazdów, taki duży tabor, tak, duży autobus. No i tak to się gdzieś zaszczepiło.
1: Można powiedzieć, że dużo pani wiedziała o tej pracy wcześniej właśnie od rodziców. Wiedziała pani, czego się spodziewać.
2: Tak, zgadza się. Troszeczkę były inne czasy, bo ja jak gdzieś tam jako dziecko jeździłam z rodzicami, to trochę to inaczej wtedy wyglądało. Później byłam z tym cały czas na bieżąco, to się mocno zmienia, jeśli chodzi o ten zawód i to, jak to obecnie wygląda. Natomiast tak, ale generalnie takim moim kopem do tego, żebym się zebrała do tego zawodu, jest mój narzeczony.
1: O proszę. To pozdrawiamy oczywiście narzeczonego serdecznie. To kiedy ten krok pani zrobiła w stronę tego właśnie, żeby za kierownicą miejskiego autobusu w Warszawie usiąść?
2: 3 lata temu. Jak bardzo kiepsko ułożyła mi się sytuacja wtedy z obecną pracą. Musiałam bardzo szybko podjąć kroczki o zmianie pracy. No i narzeczony chodził i chodź, rodzice są zawodowcami, ty też dasz sobie radę, macie to we krwi. Nie byłam przekonana, nie chciałam, bo no też wiem, jak to wygląda, ale no jednak stwierdziłam, okej, no dobra, no zawsze chciałam, spróbujmy, no co mi zaszkodzi zaryzykować.
1: Rekrutacja i szkolenie. I jak to poszło? Jak spłatka? Czy coś panią zaskoczyło?
2: Nie zaskoczyło mnie nic. Bardzo szybciutko poszło. Szybciutko gdzieś tam udało mi się zacząć kurs. No i tak naprawdę w ciągu paru miesięcy już gdzieś tam przystępowałam do egzaminu.
1: Ile trwało szkolenie?
2: Ja zaczęłam wszystkie dokumentacje chyba bodajże ogarniać w listopadzie, natomiast prawo jazdy uzyskałam w lipcu, ale u mnie to wyszło z racji tego braku czasu, tak? Bo gdybym miała go więcej, to szybciej bym, jeździła, szybciej bym załatwiła. No i tam sprawy urzędowe, bo musiałam niestety poczekać na przeniesienie dokumentów z innego urzędu, bo się przeprowadzałam wtedy też, więc...
1: Jeszcze zapytam o to szkolenie. Co było najtrudniejsze w tym, żeby się przesiąść za kierownicy, powiedzmy, osobówki, za kierownicę autobusu?
2: Dla mnie był to trochę strach. Mimo wszystko jakieś obawy, że mogę sobie nie poradzić, jest to duży pojazd, tak? I tak naprawdę można powiedzieć, że byłam niedużo poznania kategorii B, bo bodajże chyba miałam 2 lata prawo jazdy na kategorię D, jak zaczęłam robić na D. Także strach. Myślę, że strach, ale udało się. Miałam świetnego instruktora, pana Jacka. Jak mnie słucha, to oczywiście go pozdrawiam serdecznie z całego serduszka. Świetny instruktor.
1: Czy był strach na przykład przed jazdą przegubowcami? Bo wiele osób o tym mówi, że jakby tego się najbardziej obawia.
2: Trochę tak, jak zaczynałam, bo generalnie pierwsze 1,5 roku przejeździłam na dwunastkach, na autobusach 12-metrowych, a tak naprawdę dopiero gdzieś po niedawnym czasie przesiadłam się na przeguba, no i można powiedzieć, że jest to już rok czasu, jak na nich jeżdżę i teraz praktycznie tylko nimi.
1: No to jak rok czasu, to myślę, że pani doskonale pamięta ten swój pierwszy kurs już za kierownicą.
2: Tak, bardzo dobrze pamiętam. Pierwszy wyjazd na miasto to była linia 743 i strach był ogromny, dlatego że tutaj panowie z dyspozytorni przyszli i powiedzieli patronowi, ona jedzie pierwsza i niech dojedzie na kraniec, więc ja byłam kompletnie zestresowana, bo ja chciałam, żeby to patron pojechał pierwszy i pokazał mi co jak i dopiero bym usiadła. No ale udało się, no gdzieś tam faktycznie to był plus, bo jak mnie rzucili tak, żebym przyjechała sobie przez miasto, to trochę już lżej było mi na samej linii.
1: Ta linia jak kursuje?
2: Z osiedla Gierczewska na Bemowie do Wolicy, to jest koło Pochocina.
1: Reakcje pasażerów?
2: Tak szczerze, chyba myślę, że raczej nie byli zestresowani jadąc ze świata.

0: przyszedł i powiedział, że zapytał się właśnie, który to jest mój dzień. Patron powiedział, że pierwszy i mówił, że świetnie jeszcze jako pierwszy dzień. Także było mi miło, wiedziałam, że okej, to jest to, czyli się w tym czuję.
1: No a jak jesteśmy przy pasażerach, no to trudno byłoby nie zapytać właśnie, jakie te doświadczenia z pasażerami są. Czy wyłącznie na plus, czy zdarzają się też jakieś stresujące sytuacje?
0: Ja bym powiedziała, że różne. Nie mogę powiedzieć, że ani tak, dlatego że to są różne sytuacje.
1: Czyli są jakieś, powiedzmy, sympatyczne sytuacje.
0: Miłe się zdarzają, natomiast ja bym powiedziała, że na chwilę obecną dużo więcej z tych negatywnych sytuacji. Dużo jest gdzieś pretensji ze strony pasażerów i tak naprawdę tutaj chciałabym oddać siebie, że naprawdę za bardzo dużo rzeczy nie jesteśmy my odpowiedzialni ani winni. To pewne kwestie są nie do przeskoczenia i nas też obowiązuje regulamin przewozu, tak samo zresztą jak pasażerów, tak? Więc my musimy go przestrzegać i byłoby miło, gdyby oni też go przestrzegali.
1: Dokładnie. A poza tym warto dodać, że Warszawa to takie miasto specyficzne, po którym się chyba nie najłatwiej jeździ.
0: Nie mogę powiedzieć, że u nas jeździ się łatwo. Jeździ się ciężko, w szczególności jeśli chodzi tutaj o to ścisłe centrum. Myślę, że tutaj koledzy potwierdzą, że wcale łatwo nam nie jest.
1: Są jakieś takie miejsca w Warszawie, czy ronda na przykład, czy skrzyżowania, gdzie faktycznie no, jest trudno zmieścić się autobusem.
0: Myślę, że jest takich wiele. No, zacznijmy od tego, że coraz więcej tych dróg w Warszawie jest zwężanych na potrzeby zieleni czy innych inicjatyw. No i dużo miejsc jest wąskich, takich miejsc, gdzie są ciasne uliczki i musimy się pchać autobusem. Jest bardzo, bardzo wiele.
1: A warszawscy kierowcy osobówek ułatwiają życie, czy nie zawsze?
0: Nie zawsze. No, ja bym bardzo chciała, żeby ułatwiali, ale niestety nie zawsze tak jest. Najczęstsze przyczyny takie, znaczy przykrości, wymuszenia, wyskakiwanie gdzieś nam przed maskę, to jak dla mnie w ogóle absurd. Nie róbcie tego. Naprawdę to jest tonaż, to jest prędkość. Nawet jeśli my mamy, tutaj mówimy oczywiście o tej dopuszczalnej, tak? Te 50 na godzinę, to naprawdę to nie jest łatwo wyhamować wóz. W szczególności jeśli mamy pogodę deszczową, tak? Jest ślisko. To mimo wszystko ten ciężar robi swoje, tak? To są to prawa fizyki, jakby nie patrzeć.
1: No i bardzo często sama to zauważyłam, bo jako pasażerka jeżdżę autobusami miejskimi po Warszawie. Kierowcy osobówek też zastawiają przystanki, prawda? To też utrudnia życie.
0: Zgadza się, to jest

którzy zostawiają przystanki. No i nie obraźmy się, przystanek jest dla nas. Niestety nie służy on jako miejsce postojowe czy zgarnianie pasażera. Bardzo często przy wielu przystankach jest tak zwane kiss and ride. Z tego można śmiało korzystać, bo tam można stanąć i oczekiwać na osobę, na którą oczekujemy, ta, która gdzieś tam ma się pojawić w czasie najbliższym, ewentualnie kogoś tam, powiedzmy, podrzucić, wysadzić. Ale starajmy się nie zastawiać tych zatok.

0: prawidłowo manewruje z wózek.
1: No i dobrze, żebyście kierowcy osobówek, tu do was w tej chwili się zwracamy, pamiętali o tych wszystkich uwagach. Przypomnę, że dziś w studiu Meloradia Weronika Majewska, kierowczyni autobusu miejskiego w Warszawie. Pani Weronika pracuje w miejskich zakładach autobusowych w Warszawie, ale jest też autorką bloga Majka na Przegubie. Skąd pomysł na samą nazwę?
2: Nazwa się wzięła stąd, że trochę nie miałam pomysłu na nazwę właśnie. Dyspozytor na zajezdni, na której pracuję, strasznie przyjęło mu się Majka i tak chodził i Majka i tak się zapytałam, skąd ci się to wzięło. On mówi, że jakoś tak od nazwiska. No i stwierdziłam, okej, no jak już tak, to mamy chwyt. No i tak jakoś złożyłam, no po prostu, to taki na spontanie ten tytuł, to nie było nawet jakoś mocno przemyślane przeze mnie. Po prostu chciałam jak najszybciej zabrać się ze zrobieniem bloga.
1: Ja często na tego bloga zaglądam, ale chciałabym, żeby pani powiedziała naszym słuchaczom, jaki cel przede wszystkim pani przyświeca, jakiego rodzaju wpisy się tam na tym blogu pojawiają. Ja dodam od siebie, że ciekawe.
2: Przede wszystkim edukacyjne. Mi bardzo zależy o tym, żeby ludzi edukować, uświadamiać, pokazywać to od strony tak zwanej kuchni. No fakt, bardzo chciałam pisać o swojej pracy, bo ja swoją pracę kocham wykonywać, jest to trudny zawód i myślę, że dobrze jest szerzyć tę wiedzę i uświadamiać ludzi, że wcale nie jest tak prosto i niekoniecznie to wygląda od tej strony, no, tak jak oni sobie to wyobrażają.
1: Można tam na przykład przeczytać, jak wyglądał dany dzień w pani pracy albo tydzień, prawda? Jakieś takie różne przypadki, jakie się trafiają, przygody.
2: Zgadza się. Opisuję swoje różne zdarzenia, przygody, debiuty na różnych liniach, bo jeszcze takich linii nieobjeżdżonych mam sporo.
1: No właśnie, a na jakich liniach można teraz panią najczęściej spotkać?
2: Najczęściej można mnie spotkać na linii 186, na liniach tutaj bardziej po stronę Białęki na pewno, w szczególności tych na Przegubie, ponieważ taki wóz mam przypisany na stan.
1: A wracając do samego bloga, jest dużo interakcji, jest dużo różnych odpowiedzi, komentują chętnie, jak to wygląda?
2: Tak, najbardziej bałam się troszeczkę tego, że w tych czasach spotka mnie hejt,
1: ale tak, dziwo, tego się chyba wszyscy autorzy blogów obawiają.
2: Natomiast jest on sporadyczny, ale nie jest to jakiś hejt, który by we mnie uderzał. Jest pozytywny odzew, bardzo się cieszę i dziękuję swoim fanom i obserwatorom, że są i kibicują i wyczekują kolejnych postów, że przychodzą, witają się, wymienią się spostrzeżeniami, rozmowami, tak, piszą aktywnie, także mnie to cieszy, mnie to sprawia ogromną radość, tak, że jest to pozytywnie odbierane i że mogę robić coś też dla nich.
1: Także drodzy słuchacze, gorąco wam polecam, zaglądajcie na bloga Majka na Przegubie. A ja jeszcze na koniec mam jedno takie pytanie, mianowicie, co by pani poradziła kobietom, paniom, dziewczynom, które tak się zastanawiają, czy właśnie nie spróbować swoich sił za kierownicą miejskiego autobusu, z czym się trzeba liczyć, co trzeba no, sobie wkalkulować w to, jeżeli się decydujemy.
2: Przede wszystkim to, co chciałabym powiedzieć. Kobitki, jeśli to czujecie, chcecie, gdzieś macie taką wewnętrzny głos, taki chciałabym to zrobić, chciałabym spróbować, nie zastanawiajcie się, spróbujcie, bo jak nie spróbujecie, to się nie przekonacie. Jeśli czujecie się na siłach, jeśli czujecie, że chcecie to robić, bo ja zawsze powtarzam każdej osobie, która zadaje mi takie pytanie, jak czujesz, że chcesz, to rób. Bo praca ma ci sprawiać przyjemność, ty masz pracę kochać, a nie się męczyć, tak? To jest odważny zawód, to jest trudny zawód. I po prostu ja tak samo, ja po prostu to czułam. Czułam, chciałam spróbować, chciałam to zrobić, zrobiłam i nie żałuję absolutnie.
1: Troszeczkę skuśmy te panie. Dlaczego to jest taka dobra praca?
2: Ja myślę, że przede wszystkim, czemu dobra praca? To jest ciężkie pytanie, bo tu można by powiedzieć bardzo wiele na temat tej pracy.
1: Oprócz przyjemności powiedzmy z jazdy, oprócz takich sympatycznych momentów, chociażby ze strony pasażerów, to co jeszcze?
2: Myślę, że dla mam na przykład dużym plusem będą benefity, ponieważ MZA organizuje często jakieś pikniki. Myślę, że jako dla pań, które gdzieś tam są pracownicami, mają dzieci, jest to bardzo duży plus. Jest sporo takich plusów i myślę,
1: benefity
2: że
1: i pewnie to, że ta praca jest taka stabilna, prawda?
2: Tak,

0: jesteśmy mile widziane w tym zawodzie. Nawet przez naszą kadrę tutaj dyspozytorską, nie tylko, tym bardziej.
1: I do pracy. Jako kierowczyni miejskiego autobusu zachęcała przed chwilą Weronika Majewska, która była dziś moim gościem w studiu Meloradia. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu.
0: Ja również dziękuję ślicznie.
2: Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn motoryzacyjny Po drodze Moto Warszawa, a tym razem przygotowałam dla Was relację z ciekawego wydarzenia. W minioną niedzielę wybrałam się z mikrofonem Meloradia na targowisko przy ulicy Gierdziejewskiego w Ursusie, gdzie odbywał się zlot traktorów pół wieku na biegu. Zapraszam na krótką relację.
2: Odwiedziliśmy z mikrofonem
3: Andrzej Kaźmierczak, klub Traktor i Maszyna.
1: Panie Andrzeju, to wszystko zaczęło się już w sobotę.
3: W sobotę zaczęło się od 17 zabytkowych, prawie 80-letnich ciągników, które stały sobie przez kilka godzin pod Pałacem Kultury naprzeciwko Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie i gdzie uruchamialiśmy te ciągniki, pokazywaliśmy, jak one jeżdżą, jak pracują, w jaki sposób się w ogóle uruchamia ten ciągnik, ponieważ to jest silnik z gruszą żarową, więc to jest cały rytuał kilkunastominutowy. Kierownica włożona w wał, kręcenie tego ręką. Myślę, że ludzie już nie pamiętają, że coś takiego w ogóle było, natomiast jest to kawałek naszej historii, więc pielęgnujemy, pokazujemy i mamy frajdę z tego, że to jeszcze żyje.
1: A jak reagowali warszawiacy i turyści? O co pytali najczęściej?
3: Najczęściej dziwili się, że coś takiego w ogóle było, istnieje i jeszcze żyje. Bo przyznam szczerze, że Warszawa jest dość mocno wielokulturowa, więc to nie jest dziedzictwo ludzi, którzy tam to oglądają. W znacznej części ludzie widzieli to pierwszy raz.
1: Niedziela na targowisku przy Gierdziejewskiego. Tych traktorów mamy znacznie, znacznie więcej, ale zanim o traktorach, to chciałabym, żeby przypomniał Pan, jaka jest idea tego dzisiejszego wydarzenia.
3: Idee myślę, że są dwie, co najmniej, albo trzy. O tych Pan Leszek ze strony organizatora.
4: Leszek Bućko, Centrum Kultury Ursus. Obchodzimy w tym roku 50. rocznicę strajku w czerwca 76. Ta impreza jest wpisana w obchody przez dzielnicę Ursus. W piątek było takie duże wydarzenie pod tytułem Bunt na torach, gdzie była rekonstrukcja wydarzeń z czerwca 76. I ten zlot wpisuje się też właśnie w ideę uczczenia robotników, którzy strajkowali w czerwcu 76 roku.
1: To teraz chciałam Pana namówić na to, żebyśmy się kawałek przespacerowali tą alejką, przy której stoją traktory właśnie.
3: Myślę, że zaczniemy od tego, że najstarszy Ursus C45, który tutaj dotarł, to jest 1947 rok, czyli początki produkcji. Jeżeli Państwo będziecie sobie chodzić i oglądać te Ursusy, to zobaczycie, że na niektórych jest napis nie tylko Ursus, ale jeszcze na przykład PZ Inż. Rozumiem, że każdy, kto tutaj bywa w Ursusie i choćby ogląda murale na Domu Kultury obecnym i przeszłym, pokojarzy sobie P7P, czyli Posag Siedmiu Panien, te fabryki, które tutaj produkowały nie tylko ciągniki, ale w zasadzie na początku armaturę parową, armaturę wodną, później silniki stacjonarne, później dopiero weszły jakieś ciągówki i dopiero po wojnie w zasadzie ciągniki pod marką Ursusa. Tutaj zobaczycie Państwo każdy rodzaj restauracji zabytkowej maszyny rolniczej, czyli na przykład taki stodolak tak zwany, zostawiony w oryginale, tak jak kiedyś wyjechał. Nikt tam tego nie uzdrawiał wizualnie, natomiast zrobiony perfekcyjnie mechanicznie. Nie widać tego, ale to tak jest. Są takie ciągniki, które są lekko podrestaurowane, żeby fajnie to wyglądało, ale nie przesadzone z tym, żeby to był jakiś wybitny cukiereczek. Zależy od gustu. Natomiast tutaj kolega stwierdził, że zrobimy jeden ciągnik, taką perełkę, cukiereczek z bardzo ładnym lakierem, myślę, że którego nie powstydzi się nie jeden samochód, z polerowanymi dodatkami mosiężnymi. I widać, że on wzbudza bardzo mocno zainteresowanie ludzi. Och, uroniliśmy go, ponieważ to są świeże rzeczy, żeby w tym stanie jak najdłużej przetrwał.
1: Chodźmy jeszcze kawałeczek dalej. Tutaj po prawej stronie to się bardzo dużo dzieje, bo cała ekipa młodych chłopców opanowała też, ale ten Ursus to już taki bardziej popularny.
3: Niektóre Ursusy, które Państwo tu macie szansę zobaczyć, cały czas pracują w polu. Niektóre przed chwilą z tego pola zjechały ze względu na to, że technologia troszkę posunęła się do przodu i przeszły w ten kierunek zabytku. Natomiast to, co jest ważne, myślę, dla słuchaczy Państwa, to jest to, że my wpuszczamy wszystkich na te ciągniki. Niech sobie przyjdą, niech wejdą, niech dotkną, niech pokręcą kierownicą, żeby oni poczuli, jak to wszystko jest. To nie jest wystawa, która jest za sznurkiem w muzeum, gdzie nie wolno niczego dotykać. Wręcz przeciwnie. Zachęcamy do tego. Chodźcie, wsiadajcie.
1: Tu mamy ten najbardziej przed chwilą oblegany, to jest Ursus C355 i on był produkowany w roku...
3: Prawdę mówiąc, nie wiem, jak ten egzemplarz konkretny...
1: Mniej więcej w latach
3: 70. zaczynała się produkcja, bo to jest cała rodzina tych samych prawie Ursusów 355, 360. One trochę może maską się różnią. Powstały w zasadzie od Zetora 4011. Mieliśmy później Ursusa 4011 i całą linię, gdzie właściwie te silniki są bardzo podobne, z bardzo niewielkimi zmianami przetrwały lata.
1: Tutaj widzę też bardzo ciekawy zestaw traktorów.
3: Tak, między innymi mamy tutaj jeden ciągnik Lance Bulldog, czyli w zasadzie pradziadka tego Ursusa, ponieważ historia była taka, że po wygraniu wojny alianci przejęli każdą technologię, która była technologią wojenną, w związku z tym jako inżynieria wsteczna powstały z Lance Bulldoga Ursusy, te C-45 pierwsze. Wzięliśmy jedną taką sztukę tutaj, żeby zobaczyć, jakie detale różnią te ciągniki. Zobaczmy, że na czele zbiornika wodnego jest po prostu odlany napis Lance Bulldog, na naszych jest napis Ursus. Czoło tutaj u nas w naszych ciągnikach dość dobrze identyfikowało lata produkcji. Tutaj, gdzie jest napisane PZ Inch na przykład, wiadomo, że to były egzemplarze pierwsze, potem miały napis Ursus, potem miały napis GZM, potem miały napis ZMU, różne napisy tam były w różnych fazach produkcji. Lance Bulldog tutaj ma kabinę, która jest tak troszkę wygląda z boku, jakby była kabiną opływową. Oczywiście przy tych prędkościach to nie ma żadnego znaczenia, czy ta szyba będzie prosta, czy trochę bardziej pochylona, czy trochę mniej, bo on tam się posuwa z prędkością 26 km na godzinę i już. Natomiast widać, że w lancach te detale wizualne były istotne. Natomiast u nas po II wojnie światowej nie sądzę, żeby był czas na to, żeby zajmować się estetyką. Tam mieliśmy dostarczyć po prostu w jak najkrótszym czasie jak najwięcej maszyn, które mogły pracować.
1: Drodzy słuchacze, ja wam przypomnę, że tym razem z mikrofonem Meloradia wybrałam się na zlot traktorów. Chciałam zapytać, jakie przede wszystkim oprócz tych cudownych maszyn, oprócz tych cudownych pojazdów zabytkowych, atrakcje przygotowano dziś dla warszawiaków i turystów tutaj?
4: Chcę przypomnieć, że my znajdujemy się teraz, tutaj gdzie stoją te ciągniki, na terenie byłego zakładu mechanicznego Ursus. Przewidzieliśmy tutaj dwie parady. Pierwsza już się odbyła po Czechowicach i Skoroszach. Natomiast będzie się druga parada i pierwszą częścią tej parady będą szamoty, czyli cały obszar Ursusa, w którym docelowo będzie mieszkać 50 tysięcy osób, który stanowił największą fabrykę ciągników właściwie w Europie. I też ideą jest to, żeby właśnie pokazać mieszkańcom Szamot, ta tożsamość Ursusa, żeby sobie uświadomili, że mieszkają właśnie na terenie tej pięknej fabryki, czyli zakładu przemysłu ciągnikowego Ursus. Atrakcje, oczywiście stanowiska animacyjne, koła gospodyń wiejskich, dopisała nam warszawska kranówka, bo upał niemiłosierny, więc można się napić chłodnej wody. Koncert zespołu Guzowianki, mamy namiot Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie, Centrum Kultury Ursus i wiele, wiele innych atrakcji.
1: Wracając do traktorów, przy większości z nich widzę banery klubu miłośników Traktor i Maszyna. Coś o tym klubie warto by było powiedzieć.
3: Najstarszy w Polsce klub, który zajmuje się zabytkową techniką rolniczą, stworzony 25 lat temu w okolicach Leszna, w Wilkowicach. Mniej więcej 300 osób zapisanych wprost, większość z Polski, ale też Niemcy, Czesi, Słowacy, Duńczycy, Norwegowie, Szwedzi, bo to jest klub międzynarodowy. Robimy od 25 lat największą w tej części Europy wystawę zabytkowego sprzętu rolniczego. Tam przez dwa dni przebija się ponad 25 tysięcy ludzi. Przyjeżdżają też oczywiście kondukty z zagranicy, czasami na kołach, czasami na transportach ciężkich. I przy okazji zapraszam 22-23 sierpień. Co roku ten sam termin, przedostatni weekend sierpnia. Zapraszamy na spotkanie z zabytkową techniką rolniczą w takim mocno rozszerzonym składzie. Tutaj mamy około 50 traktorów, tam mamy ich ponad 300. chcieliśmy być w tym miejscu, ponieważ to już jest nasz czwarty przyjazd do Warszawy. Kilkanaście lat temu byliśmy pod Pałacem Kultury i paradą przejechaliśmy sobie przez całe miasto, aż tutaj do terenów, gdzie jeszcze stały hale Ursusa. Także myśmy po tych halach sobie tam chodzili i jeździli. I tak co roku, jak tu przyjeżdżaliśmy tam co jakiś okres czasu, to topniało w oczach. Trochę przykro się patrzy na to, że największy zakład produkujący ciągniki rolnicze zniknął. Nie wiem, czy to jest znak czasu, czy znak polityki. W każdym razie nam jest szkoda. Wracamy tutaj.
1: Szkoda, oczywiście szkoda. Natomiast dziś cieszmy się z tego, że możemy oglądać te wyjątkowe, zabytkowe traktory. A przypomnijmy na koniec, że o dzisiejszym wydarzeniu opowiadali mi
4: Leszek Bućko, Centrum Kultury Ursus.
3: Andrzej Kaźmierczak, prezes klubu Traktor i Maszyna.
1: Dzień dobry, widzę, że Państwo podziwiają.
5: Wrażenie robi niesamowite wszystko. Tamte starsze są rewelacyjne i te są cudowne po prostu.
6: Wierzę, że to wszystko zniszczyły.
5: Że koniec tego wszystkiego. No, że tutaj się buduje wszystko, a to co piękne, wspaniałe, stare, nie ma.
6: Traktory szły na cały świat, z tego co mi wiadomo, co pamiętam. I teraz wszystko padło.
5: Szkoda, bardzo szkoda, bardzo szkoda.
1: Chciałabym, żebyście powiedzieli, co wam w oko najbardziej dzisiaj wpadło.
7: A tamten złoty, znaczy czarno-złoty, ten pierwszy, ten drugi chyba w kolejności, to chyba najfajniej odrestaurowany, jak można na...
1: No jak zabytkowy samochód, te detale.
7: Jak najbardziej tak. Jeszcze wszystkiego nie sprawdziliśmy, jeszcze nie udało się, bo dopiero zaczynamy, ale tak, na pierwszy rzut oka to chyba ten ze złotymi wstawkami, no. Tak.
8: Akurat ze wsi pochodzę, więc trochę interesuję się tym, ale no, bardzo ładne są. Bo widać pierzchołowicie odrestaurowane, niektóre są sprzęty, także dużo pracy włożyli, no i utrzymanie tego, to pewno też kosztuje.
1: Czyżby właściciel tego cuda? Dzień dobry, jakby się pan przedstawił.
9: Marek Kozłowski, Wilkowice, to miasta Leszna. To jest Ursus C325, jest to ostatnie wydanie, już 25, bo to jest 63 rocznik. I no jest sobie w oryginale, nadal pracuje w polu, także niedużo, ale troszeczkę jeszcze robi. No i cieszy oko przede wszystkim na imprezach, festynach. Dzieciom robi kuliki zimą, tak? Także to jest zabawka już teraz.
1: Zabawka już teraz, ale czy kiedyś faktycznie był wykorzystywany do prac?
9: Tak, był mocno wykorzystywany do prac. Jego historia jest taka, że jestem jego trzecim właścicielem. Pierwszym właścicielem były SKR-y. Potem go operator z SKR-y wykupił do siebie do domu. Był tam używany do 95 roku. Po prostu rozleciał się przy wykopywaniu buraków. I po prostu dziadek zimą chciał robić remont, niestety zmarł. I został rozkręcony, i ten traktor rozkręcony stał tak w szopce, takie stodole do 2018 roku, wtedy go kupiłem ja. Już go kupiłem i zrobiłem mu kapitalny remont do końca, no i jeździ.
1: Co przede wszystkim trzeba było wyremontować?
9: Ten traktor miał jeden problem, po prostu panewka pękła. Panewka na silniku pękła, no i było trzeba zrobić kapitalny remont silnika, no ale wiadomo, że jeżeli tyle lat stał na pół rozpołowiony, a my to mówimy, rozebrany calutki, no to było trzeba zrobić praktycznie wszystko, tak? Wszystkie. Był rozebrany do ostatniej śrubki, poczyszczone, pomyte wszystko, łożyska powymieniane, uszczelniacze powymieniane i poskładane od nowa. I jeździ bez zarzutu. Ale wszystkie części są jego oryginalne, nie?
1: Skąd ta miłość do traktoru?
9: Mówię pani co, moja miłość do traktorów zaczęła się od tego, że jestem też wielkim miłośnikiem hobbystą koni. No i piew konia sprowadziłem do domu, jak konia sprowadziłem, to sprowadziłem troszeczkę maszyn rolniczych do tego konia sobie, albo w domu były 2 hektary ziemi, więc moje trochę koniki się pobrawiam to. No i z czasem to mówię, ach, kupię sobie traktor. No i tak jednego kupiłem, drugiego, no i teraz jest ich 7, nie?
1: 7, no proszę, no to jest o co dbać.
9: No tak, jest o co dbać i cały czas człowiek mimo skromnej pensji próbuję powiększać swoją kolekcję. Czy to jakiś traktor, czy jakąś maszynę zabytkową, bo mam w domu też takie rzeczy jak kiraty, mucarnie, cieczkarnie, pługi różnego rodzaju. Wszystko, co było związane z rolnictwem, tak? Pasja, historia, zabawa w tym.
1: Jest zabawa, no i można się pochwalić takim cudem, które, jak widziałam, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo.
1: Tak jak słyszeliście, dziś w magazynie Po drodze Moto Warszawa była relacja ze zlotu traktorów pół wieku na biegu. Zgromadziło to wydarzenie mnóstwo miłośników traktorów, ale też oczywiście właścicieli, którzy zaprezentowali takie cacka, że naprawdę łezka się wokół kręciła, że już dziś to jedynie eksponaty i nie są produkowane. I w tym magazynie to już wszystko. Ja wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: Będzie o nowych udogodnieniach na lotnisku Warszawa-Modlin. Kto z Was był, ten wie, że czasami w poczekalni trudno było o miejsce siedzące, a podróżujący musieli szukać swojego kawałka podłogi, aby móc usiąść. Od 30 czerwca ma się to zmienić. W programie również o zmianach w rozkładzie komunikacji miejskiej, a także o tym, jak Warszawa przygotowana jest na upały. To jest magazyn reporterów Melo Radia. Ja nazywam się Marta Kaźmierowska i do wysłuchania programu serdecznie zapraszam. Na początek jednak wróćmy do sprawy Dawida Kacprzyka, 28-letniego lekarza, kierownika SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, który zarabiał bajońskie sumy. Rocznie jego wynagrodzenie wynosiło ponad 1,5 miliona złotych, co wykazał w oświadczeniu majątkowym radnego. Na jaw wyszedł także tzw. salonik VIP, gdzie przyjmowano polityków i ich rodziny poza kolejnością. Nowe światło na sytuację rzucają słowa byłego ordynatora oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym, Emila Jędrzejewskiego, który został wezwany jako świadek do prokuratury w związku z jego wypowiedziami w Kanale Zero. Podczas wywiadu zarzucił Kacprzykowi błędy w procedurach, które mogły doprowadzić do śmierci pacjentów. Były ordynator oddziału chirurgii nie chciał jednak odpowiadać na pytania śledczych bez pełnomocnika, którego jeszcze nie zdążył ustanowić. Jesteśmy tym zawiedzeni, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
10: Wydźwięk medialny tej sprawy po tych wypowiedziach, które mogliśmy zobaczyć i usłyszeć, wskazywać może na to, że mamy do czynienia z jedną z poważniejszych spraw dotyczących polskiej służby zdrowia od czasu sprawy łódzkich chłopców Skór. Natomiast nic na dzień dzisiejszy procesowo na to nie wskazuje.
1: Doktor Emil Jędrzejewski przekazał śledczym notatkę z dwoma nazwiskami osób, które miały zostać pokrzywdzone w szpitalu. W sprawie jednej z nich toczy się śledztwo, przypadek drugiej osoby nie jest jeszcze znany prokuraturze. Z kolei młody lekarz i były dzielnicowy radny Koalicji Obywatelskiej zapowiada pozew przeciwko doktorowi Jędrzejewskiemu. Ten wywiad to próba zdyskredytowania, mnie odpowiada młody lekarz w oświadczeniu. Do tematu będziemy jeszcze wracać na antenie radia.
2: Zmieniamy temat.
1: I zaglądamy na lotnisko Warszawa-Modlin, które doczekało się nowej strefy terminala pasażerskiego. To oznacza większy komfort dla pasażerów i aż o 220 dodatkowych miejsc siedzących, mówi Jacek Kowalski, prezes zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.
11: Ten rok, można powiedzieć, będzie wyjątkowy i ten sezon letni i wakacje, które się już w piątek rozpoczynają, będą wyjątkowe, bo wreszcie, mimo tego, że mamy rekordowe wzrosty liczby pasażerów w naszym porcie, praktycznie w każdym miesiącu około 150% więcej ruchu niż w roku ubiegłym, to dodatkowe 1700 m2 powierzchni, dodatkowe 4 gate'y, przestrzeń handlowo-usługowa pozwoli, żeby ten czas oczekiwania po przejściu kontroli bezpieczeństwa przed wejściem do samolotu spędzić w trochę luźniejszej przestrzeni, oczekując na to, aż zaczniemy swoją podróż, będziemy mogli odetchnąć, usiąść, bo sporo miejsc siedzących. Reagujemy na uwagi naszych pasażerów, naszych klientów, którzy wskazują, jakie są mankamenty i co chcieliby, żeby lotnisko poprawiło. Staramy się za nim podążać i na tyle, na ile możemy, na tyle szybko, na ile możemy, również taką dodatkową infrastrukturę dostarczamy. Doskonała klimatyzacja w nowym obiekcie. Klimatyzacja jest prawie dwukrotnie wyższa wydajności na metr kwadratowy niż w tym, w którym się obecnie znajdujemy, więc jak mówię, poprawiamy wszelkie standardy, które do tej pory u nas były. Każda nowa infrastruktura jest realizowana w najnowocześniejszych technologiach i w najlepszym standardzie.
1: Nowa strefa terminala przechodzi testy i kontrole, a pasażerowie skorzystają z niej 30 czerwca. Ale to nie koniec dogodności, bo lotnisko dołącza do grupy portów, gdzie można wyrobić sobie paszport tymczasowy. Ten przydaje się, kiedy nasz dokument na przykład traci ważność lub zapomnieliśmy go zabrać z domu.
11: Dołączamy do grupy portów, w których można wyrobić sobie paszport tymczasowy, czyli w momencie, gdy przyjeżdżamy na lotnisko, okazuje się, że mogłaby się zdarzyć katastrofa, bo nie możemy rozpocząć swoich wakacji czy podróży służbowej, bo zapomnieliśmy paszportu, zapomnieliśmy dokumentu, albo okazało się, że jest nieważny. Od dzisiaj możemy już taki dokument tymczasowy, który zabezpiecza nas na tą jedną podróż, zamówić sobie i zrealizować w praktycznie pół godziny na naszym lotnisku. Miłe panie Urzędu Wojewódzkiego realizują tą usługę na naszym porcie w godzinach pracy, funkcjonowania, no urzędniczych godzinach pracy, także to jest kolejna usługa, która wspomaga naszych pasażerów korzystających coraz liczniej z naszego modlińskiego lotniska. Zdjęcie wykonujemy na miejscu, jest w pełni wyposażone pomieszczenie, zarówno w sprzęt, który wykona zdjęcie, jak i ten, który nam zrealizuje nasz paszport, nasz dokument, którym będziemy mogli się podczas naszej podróży posługiwać.
1: Warto dodać, że port lotniczy w Modlinie obsłużył od stycznia do maja tego roku 1,5 miliona pasażerów, a tylko w maju ponad 400 tysięcy osób. A teraz z lotniska przenosimy się na stołeczkę
12: widoczne ulice i sprawdzamy, jak będzie kursować komunikacja w okresie wakacyjnym. A to sprawdził Piotr Lędzion.
13: Już za kilka dni wakacje, a to oznacza zdecydowanie mniejszy ruch w warszawskim transporcie publicznym. Przede wszystkim zmiany dotkną linii autobusowych.
14: Autobusy przede wszystkim nie wykonują podjazdów pod szkoły. Część linii autobusowych ma właśnie specjalne sięgacze pod placówki oświatowe. Tych podjazdów nie będzie, no z oczywistych powodów. Także nie będzie kursów realizowanych przez niektóre linie autobusowe tylko w dni nauki szkolnej i akademickiej. To są także dodatkowe kursy w godzinach, kiedy mamy najwięcej pasażerów dojeżdżających właśnie na uczelnie czy do szkoły. Ponadto na części sieci autobusowej zmienimy częstotliwość tak, aby ją dostosować do zainteresowania pasażerów.
13: Zdecydowanie mniejsze zmiany dotkną transport szynowy. Tutaj chodzi głównie o częstotliwość.
14: Tramwaje w Warszawie mają dwie zasadnicze częstotliwości kursowania. To jest sieć bardzo ściśle ze sobą powiązana, nie tak jak autobusy, które mogą mieć różne częstotliwości. Dlatego też tutaj wprowadzamy dwie zmiany. Część linii, tych, które kursują najczęściej w wakacje, będą jeździły co 5 minut. Poza okresem wakacyjnym to jest co 4 minuty, więc ta zmiana jest niewielka. Drugi rodzaj linii to linie, które będą jeździły co 10 minut w godzinach szczytu. Poza szczytem tramwaje będą co 7,5 minuty lub co 15. Metro także nieco rzadziej. W szczycie, czyli rano i po południu, pociągi na M1 będą jeździły co 2 minuty i 50 sekund, na M2 co 3 minuty i 30 sekund.
13: A jak bardzo zmniejsza się obłożenie WTP w czasie wakacji?
14: No tutaj to oczywiście zależy od konkretnych linii, konkretnych obszarów miasta. Tak średnio jest to około 20-30% pasażerów mniej niż w taki zwykły poprzedni dzień.
13: Wakacje to także czas, gdy miłośnicy komunikacji mogą wybrać się w podróż niekoniecznie do pracy czy szkoły, ale korzystając ze specjalnych linii zabytkowych i linii wakacyjnych.
14: Warszawskie linie turystyczne to jest oferta transportu w Warszawie nie tylko dla turystów, ale również dla warszawiaków, którzy chcą poznać Warszawę nieco z innej strony albo po prostu cofnąć się w czasie. Linie specjalne, wakacyjne, turystyczne obsługiwane są zabytkowym taborem. Są to linie i autobusowa, i tramwajowe, tak więc można przejechać się starym tramwajem, starym autobusem, starym w sensie oczywiście, że już nieużytkowane normalnie liniowo, bo te pojazdy są w bardzo różnym wieku. Tramwaje warszawskie swoją kolekcję zabytkowych pojazdów gromadzą już od dłuższego czasu. Linia T, to jest właśnie ta linia, która będzie obsługiwana najstarszymi pojazdami z kolekcji tramwajów. Tutaj będziemy mogli spotkać pojazdy z lat 40. i 50. XX wieku. Tramwaje linii T będą kursowały w soboty, niedzielę i święta przez cały okres wakacji. Tramwaje ruszają z placu Narutowicza na Ochocie i wracają na plac Narutowicza, ale po drodze przejeżdżają przez centrum, jadą na Pragę. Druga linia specjalna to 36 i tutaj z kolei nieco młodsze zabytkowe tramwaje, takie z lat 60. i 70. Trasa prowadzi z placu Narutowicza do metra Marymont. Także można przejechać się starszym autobusem. Tutaj taboru zabytkowego autobusowego jest dosyć sporo, więc można napotkać Jelcza Ogórka, można napotkać Berlieta, ale też jednego z pierwszych niskopodłogowych autobusów w Warszawie, czyli Neoplana. Rozkład jazdy można znaleźć na naszej stronie internetowej. Zarówno w linii TI36, jak w setce autobusowej obowiązują normalne bilety warszawskiego transportu publicznego.
2: Ważne dla mieszkańców Warszawy.
12: Są informacje, które pozwolą Wam przynajmniej po części uchronić się przed upałem, a na pewno przed słonecznym udarem. Duże miasta takie jak Warszawa przygotowują się na wysokie temperatury. W jaki sposób? O tym rzeczniczka stołecznego ratusza Marzena Gawkowska.
15: Na ulicach miasta zostaną uruchomione zraszacze wodne. Od jakiegoś czasu można już także korzystać z miejskich poidełek. To są rozwiązania, które pomagają schłodzić się podczas gorących dni, ale też przypominają o potrzebie nawadniania organizmu.
12: W stolicy działa też kilkadziesiąt miejsc chłodu, czyli klimatyzowanych przestrzeni w instytucjach publicznych, gdzie można schronić się przed żarem z nieba. A podczas takich dni warto zwrócić się większą uwagę na potrzeby naszych czworonogów. Już temperatura 30 stopni jest dużym obciążeniem dla naszego psa lub kota. Dodatkowo gorący beton może podrażniać ich łapy, mówi weterynarz Lidia Popiel.
16: Jeśli

0: jeszcze aż tak dotkliwy.
1: Muzea w Warszawie.
0: A na koniec tej części programu zapraszam Was do Muzeum Warszawy, które obchodzi 90 lat i zaprasza na wyjątkową wystawę, wyjątkowy projekt pod nazwą 90 na 90 dookoła muzeum. Zobaczycie, jak funkcjonuje jedna z najważniejszych instytucji kultury stolicy i poznacie jej zespół. Do 1 lutego 2027 roku Muzeum Warszawy zaprezentuje 90 rzeczy związanych ze swoim codziennym funkcjonowaniem. Tę opowieść zbudują zarówno najcenniejsze obiekty, jak i przedmioty codziennego użytku, pozornie zwyczajne, ale niezbędne do funkcjonowania muzeum, architektoniczne detale, a nawet zapachy. Zobaczyć będzie można m.in. konewkę używaną do utrzymywania odpowiedniego poziomu wilgoci na wystawach, albo na przykład klikacz, który jest narzędziem pracy opiekunów ekspozycji, a który służy do ręcznego liczenia odwiedzających. Jak czytamy, 90 na 90 to opowieść nie tylko o przedmiotach, ale także o ludziach, którzy przez dekady tworzyli Muzeum Warszawy, od pierwszych powojennych pracowników po współczesny zespół prawie 300 osób. Wśród nich znaleźli się m.in. Helena Wrona, pierwsza muzealna woźna oraz kierujący instytucją przez ponad pół wieku profesor Janusz Durko. A co z wcześniej wspomnianym zapachem muzeum? No właśnie on stał się jednym z bohaterów wystawy, bohaterów tego projektu. Mieszanka aromatu drewna, wosku, kurzu i pasty do podłóg, która na pewno przywołuje wspomnienia szkolnych wycieczek i dawnych wnętrz muzeum. A skoro mowa o 90-ce muzeum, to warto przypomnieć, że muzeum wyrosło z idei zrodzonej na początku XX wieku wśród członków Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. W 1936 roku powołano Muzeum Dawnej Warszawy, które zostało zniszczone i odbudowane po II wojnie światowej. Od początku misją instytucji było gromadzenie warszawianów i budowanie bazy wiedzy o Warszawie. Obecnie Muzeum Warszawy zajmuje 11 kamienic przy rynku Starego Miasta, ma także 8 oddziałów: Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Woli, Muzeum Farmacji, Drukarstwa, Centrum Interpretacji Zabytku, Korczakianum, Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry oraz Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Więcej informacji na temat akcji, na temat projektu 90 na 90 znajdziecie na stronie internetowej muzeum. Na koniec jeszcze przypomnienie, że tylko do 30 czerwca możecie zgłosić swoje kandydatki do plebiscytu Warszawianka Roku, a do tego zachęca radna Warszawy Beata Michalec.
2: Jako pomysłodawczyni reaktywowania tego plebiscytu, bo przecież on był w latach końca lat 60. i 70., była inna rzeczywistość, nie było internetu, nie było możliwości głosowania w taki sposób jak dzisiaj. Wtedy ludzie pisali do redakcji Ekspresu Wieczornego, do Kuriera, do telewizji i przesyłali listy. Jeszcze tak historyczne, bo to jest bardzo ważne. Były aktorki nominowane i zostały warszawiankami roku, ale na przykład architekt, inżynier, która budowała trasę łazienkowską, została warszawianką roku, dyrektorka centrum, domów towarowych centrum, czy dyrektorka przedszkola. Pokazanie, że w Warszawie, to też taka była inspiracja, że w Warszawie jest wiele kobiet, które robi na co dzień coś wyjątkowego, nie tylko w pracy zawodowej, ale też i społecznej. I ten plebiscyt ma pokazać te zazwyczaj wyjątkowe, ale też takie normalne kobiety, które naprawdę pracują u podstaw, robiąc wspaniałe rzeczy na rzecz innych osób, czy też na rzecz nauki, opieki społecznej, ale też i w polityce. I ten plebiscyt pokazuje nam po raz kolejny, że pokazujemy światu dziennemu, mieszkankom i mieszkańcom Warszawy, twarze tych kobiet. Te kobiety mają swoje twarze, mają swoje nazwiska i mają swoje pole działalności. Dlatego ten plebiscyt powinien być ważny dla nas wszystkich.
0: A formularz i szczegóły plebiscytu znajdzie się na stronie warszawiankaroku.um.warszawa.pl.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
0: Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. W tej części programu zajrzymy do willi w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Willi, którą możecie kojarzyć z filmu dramatu wojennego pod tytułem Azyl w reżyserii Niki Caro. Film opowiada o państwu Żabińskich, którzy pomagali Żydom w czasie II wojny światowej, ukrywając ich w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Okazuje się, że ta willa, a dokładnie te pomieszczenia, piwnice tej willi są udostępniane zwiedzającym w warszawskim ogrodzie zoologicznym i śmiało można tam przyjść w wyznaczone dni. Opowiemy o tym, co dokładnie się tam znajduje i o możliwościach zwiedzania, a tych jest całkiem sporo, jak na przykład nocne zwiedzanie, które dodatkowo dostarcza

0: dreszczyku emocji. Na koniec tej części programu kilka praktycznych wskazówek mówiących o tym, co zrobić z odpadami po remoncie w Warszawie.
1: Ciekawa Warszawa.
0: Na początek jednak zaglądamy do willi Żabińskich w warszawskim ogrodzie zoologicznym.
2: Olga Zwonikowska. Jestem wiceprezesem Fundacji Panda i kustoszem willi Żabińskich.
0: Dlaczego warto tu przyjść?
2: Przede wszystkim jest to miejsce wyjątkowe na mapie Warszawy, też jeszcze nie przez wszystkich znane. Jest to niewielki dom, który opowiada wielką historię. Wielką historię rodziny Żabińskich, Antoniny i Jana. Jana, który był pierwszym dyrektorem warszawskiego zoo i który w czasie II wojny światowej ze swojego domu uczynił arkę. Arkę, na której schronienie znaleźli ludzie, którzy zostali skazani na śmierć.
0: Pani powiedziała, że rzeczywiście mamy film i myślę, że wielu z nas już ten film widziało, ale dla tych, którzy nie wiedzą, co dokładnie wydarzyło się w warszawskim zoo, co dokładnie wydarzyło się w tej willi?
2: W 1939 roku warszawskie zoo przestało formalnie istnieć, nie było zwierząt, większość zabudowań, infrastruktury została całkowicie zniszczona. Natomiast willa, w której rozegrała się ta najważniejsza historia, ta willa przetrwała. I Antonina i Jan Żabińscy postanowili, że ich dom stanie się miejscem, gdzie schronienie znajdą ci wszyscy, którzy zostali skazani na śmierć. To byli ludzie, uciekinierzy z getta warszawskiego, ale też osoby związane z polską konspiracją, z polskim państwem podziemnym, którym groziło aresztowanie, którzy musieli zniknąć z powierzchni ziemi. Tutaj w piwnicy tego domu znajdowali schronienie. Sami później mówili, że dom był arką, gdzie można było przetrwać. Domem, gdzie można się było czuć mimo wojny, mimo wszelkich trudności, szczęśliwym.
0: To znaczy, że te osoby, które szukały tutaj schronienia i znalazły tutaj schronienie, tak jak pani powiedziała, że mogły czuć się tutaj w miarę normalnie, oni żyli tutaj w miarę normalnie?
2: Oczywiście warunki były trudne. Mieszkali ludzie, którzy się ukrywali, mieszkali w piwnicy. Piwnica była ciemna, była zimna, brakowało wielu rzeczy, brakowało jedzenia, ale wszyscy, którzy przeżyli, podkreślali w swoich relacjach późniejszych, że ten dom emanował niezwykłą atmosferą. Chyba była to zasługa pani Antoniny Żabińskiej, którą nie bez powodu ocaleni nazywali aniołem zesłanym na ziemię. Tutaj tworzyła się rzeczywiście atmosfera takiego spokoju, takiego... Każdy czuł się tu dobrze, każdy czuł się bezpiecznie. Dom to tylko mury, ale ludzie, którzy tutaj w tym domu byli, oni byli wyjątkowi. Nie czynili różnic między tymi, którzy potrzebowali pomocy. Drzwi otwarte były dla każdego, kto tylko tej pomocy potrzebował.
0: Ilu osobom udało się pomóc?
2: Dokładnie nie możemy tej liczby niestety stwierdzić, ale mówimy w tej chwili o 300 osobach, które przeszły przez dom, którym udzielono tu pomocy. To nie zawsze ta pomoc polegała na tym, że te osoby zostawały tutaj na dłuższy czy krótszy czas. Czasami to było po prostu przeczekanie jakiegoś nieszczęśliwego, niebezpiecznego momentu, otrzymanie fałszywych dokumentów.
0: Tak rozmawiamy o tym, że osoby przychodziły, znajdowały tutaj schronienie, ale trzeba również podkreślić to, że osoby, które dawały to schronienie, bardzo dużo ryzykowały.
2: Ryzykowały życiem, jak wiadomo, gdyby doszło do wpadki, do nieszczęśliwej, jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia, gospodarze tego miejsca zapłaciliby życiem. Oni byli tego w pełni świadomi. Zresztą nie bez powodu we troje, bo jeszcze był z nimi syn, we troje przez całą okupację nosili przy sobie cyjanek, śmiertelną dawkę trucizny, którą mieli zażyć, gdyby wpadli, gdyby mieli być przesłuchiwani, torturowani, gdyby miało im coś zagrozić. Wiedzieli doskonale, czym ryzykują i mimo wszystko nigdy nie uważali się za bohaterów. Na pytanie po latach, czy czują się bohaterami, każde z nich odpowiadało, to żadne bohaterstwo, zwykła ludzka przyzwoitość nakazała tak czynić.
0: Znajdujemy się, tak jak wspomniałam wcześniej, w willi, w której bez wątpienia czuć tego ducha historii.
2: Czuć, bo dom jest prawdziwym domem. On nie zmienił się prawie w ogóle od czasu, kiedy został zbudowany. Jest cały czas przesiąknięty tą historią. Potrafi mówić, tylko trzeba umieć słuchać i trzeba wyczuć ten moment, kiedy zechce nam coś opowiedzieć.
0: To o czym w takim razie słuchają wszyscy ci, którzy decydują się odwiedzić i zwiedzić willę Żabińskich?
2: Oczywiście o wojennej historii warszawskiego zoo, ale nie tylko, bo postać dyrektora Jana Żabińskiego to postać ogromnego formatu, ogromna postać polskiej historii, zarówno w świecie naukowym, jak i historycznym, jak i w zoo i nie tylko, bo warto mówić o Janie Żabińskim nie tylko jako o bohaterze, którym był niewątpliwie, ale też o naukowcu, o artyście, o pisarzu, o kimś, kto zostawił naprawdę wielki odcisk w tej całej polskiej naszej historii.
0: Na co pani zwraca uwagę, kiedy pokazuje tą willę?
2: Staram się pokazywać wszystko to, co jest prawdziwe. Tutaj w każdym z pomieszczeń właściwie możemy odnaleźć coś, z czego dotykała ręka dyrektora Żabińskiego. Są jego prace, jego rysunki, jego listy, które pisał, kiedy znajdował się w niewoli. Są oczywiście rodzinne zdjęcia, są takie drobne pamiątki, jak chociażby popielniczka, której używał. Jest fortepian, no fortepian to jest symbol tego domu, o fortepianie mówi się zawsze najwięcej. W piwnicy jest tunel, tunel podoba się wszystkim, takie tajemne przejście z domu do klatek dla zwierząt, no tego nie sposób pominąć. Właściwie wszędzie można coś znaleźć, w każdym zakątku tego domu, w każdym zakamarku coś interesującego.
0: Dlaczego akurat fortepian był sercem?
2: Pani Antonina, która była pianistką znakomitą, która kochała muzykę, w czasie wojny z fortepianu uczyniła symbol, ponieważ poprzez grę na swoim ukochanym instrumencie ostrzegała ludzi ukrywających się tutaj przed niebezpieczeństwem. Ona wymyśliła bardzo prosty system. Konkretna melodia, którą grała, oznaczała niebezpieczeństwo i konieczność ucieczki. Inna melodia pozwalała wrócić do domu i czuć się już przynajmniej na jakiś czas bezpiecznym.
0: Kiedy schodzimy do piwnic, myślę, że to bardzo interesuje zwiedzających. Tam widzimy te ślady tego, jak ci ludzie się ukrywali, w jaki sposób.
2: Piwnica tylko tym się różni od tej z czasów wojny, że dzisiaj jest lepiej oświetlona i trochę jest wyższa w niej temperatura. Natomiast układ pomieszczeń jest dokładnie ten sam. Tu zimna podłoga, zwykłe ściany, to wszystko jest prawdziwe, jak najbardziej. Nie ma śladów po ludziach, jeżeli myślimy, że znajdziemy tutaj ich rzeczy. Nie. To jest bardzo surowe wnętrze, bardzo puste dzisiaj, bardzo prawdziwe, ponieważ niejednokrotnie spotkałam się z takim stwierdzeniem gości, że jak wchodzą do piwnicy, zaczynają mieć ciarki na plecach, bo ta piwnica jest prawdziwa i niczym nie upiększona. Jest dokładnie tą samą piwnicą. I czuć tam ten strach, ale też tą nadzieję i tę radość, że się jest w takim miejscu. I myślę, że zejście do piwnicy to jest ta wisienka na torcie w tym całym zwiedzaniu willi.
0: Wspomniała pani, że dyrektor miał artystyczną duszę. Jego żona zresztą też, ale za nami jest ściana pokryta rysunkami pewnych ludzi, ale tych ludzi nie znamy.
2: Ludzi nie znamy, aczkolwiek wiemy, kim byli, ponieważ to są portrety i karykatury towarzyszy broni, towarzyszy niewoli Jana Żabińskiego. Po upadku Powstania Warszawskiego dyrektor Żabiński znalazł się w obozie jenieckim. Był człowiekiem czynu, nie znosił stagnacji i szukał dla siebie sposobu na przetrwanie niewoli. Jak się miało okazać, niewola trwała blisko 12 miesięcy. Kolega z obozu wręczył mu w którymś momencie dwa ołówki, przywiezione jeszcze z Warszawy. Jan Żabiński zaczął rysować na znalezionych gdzieś fragmentach jakichś opakowań po papierosach, na drugich stronach niemieckich dokumentów, czasem na kawałkach serwetek czy kalek, zaczął rysować portrety kolegów, potem swoje własne i swoje rodziny. Z tych nie był zadowolony, bo mówił, że z pamięci mu nie idzie najlepiej. To nieprawda, bo portrety żony oddają wiernie jej urodę. Natomiast uważał, że to, co robił wtedy, pomogło mu niewolę przetrwać. Kolegom zresztą te rysunki się niezmiernie podobały, zamawiali kolejne i kolejne, płacili walutą wówczas wyjątkowo cenną, bo papierosami. Natomiast większość tych rysunków trafiła do ich adresatów, ale tych kilkanaście sztuk, które dzisiaj są tutaj w willi, to dyrektor Żabiński przywiózł ze sobą, kiedy wracał z niewoli do domu. Potem z jakiegoś powodu te rysunki schował w teczce i po prostu je o nich zapomniał. Zleżały w biurku, w szufladzie przez 50 lat. Minęło 50 lat od śmierci Jana Żabińskiego i rysunki ujrzały światło dzienne. Wreszcie można je zobaczyć, wyeksponowane tutaj na ścianie. To wszystko są koledzy jego, którzy byli z nim w obozie. Nie jest wykluczone, że ktoś, kto zobaczy rysunki, pozna na nich swojego przodka, swojego dziadka, swojego pradziadka, swojego wuja, bo rysunki wiernie dość oddają osobowość tych osób, nawet te karykaturalne. Zapraszamy między poniedziałkiem a piątkiem, zapraszamy w pierwszą i drugą niedzielę miesiąca i warto też śledzić stronę warszawskiego zoo, ponieważ w różne dni roku, wtedy kiedy przypada jakaś ważna rocznica, jak na przykład urodziny Jana Żabińskiego, wtedy odbywają się takie znienacka zorganizowane nocne zwiedzania. Dla pierwszych chętnych, pierwszych szczęśliwców, którzy zdążą się zapisać, wtedy wchodzimy tu w nocy, w takim niecodziennym otoczeniu, w ciemnym ogrodzie zoologicznym zwiedzamy ten dom. A wtedy dom wyjątkowo do nas przemawia, bo tutaj słychać różne odgłosy i niektórzy mówią, że w takim domu no, mogliby nawet zostać, aczkolwiek troszeczkę czują ten dreszcz.
1: Zmieniamy temat.
0: A teraz zaglądamy do Zarządu Oczyszczania Miasta. Tam kilka praktycznych wskazówek. Zofia Kłyk opowie o tym, co zrobić z odpadami po remoncie na terenie Warszawy.
3: Takie śmieci nie mogą być wyrzucone do czarnego pojemnika z oznakowaniem na odpady zmieszane. Przy dużym remoncie można zamówić kontener. Przy mniejszym worek typu Big Bag. W obu przypadkach należy upewnić się, że firma, która dostarcza kontener lub worek, ma odpowiednie zezwolenie na wywóz odpadów poremontowych i utylizację. Bezpłatnie śmieci poremontowe można oddać do PSZOK-u, czyli do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Tam przyjmowane są np. opakowania po farbach i klejach, glazura, szkło, meble. W PSZOK-ach można zostawić także elektrośmieci, czyli pralkę czy lodówkę. W przypadku elektrośmieci można je również przekazać do punktu elektroeko lub zorganizować odbiór bezpośrednio z domu. Informacje na temat funkcjonowania PSZOK-ów oraz tego, co zrobić z elektrośmieciami, mieszkańcy znajdą na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19-115. Porzucone odpady poremontowe nie tylko obniżają estetykę miejskiej przestrzeni, ale także bezpieczeństwo, ponieważ kiedy są ustawione przy jezdniach, to ograniczają widoczność. Gdy z kolei zawierają na przykład resztki substancji chemicznych, mogą być zagrożeniem dla środowiska, a nawet mających z nimi styczność ludzi i zwierząt. Takie podrzuty to działania niezgodne z prawem, za które grozi mandat. Mieszkańcy również mogą interweniować, gdy widzą zanieczyszczenie. Wystarczy przekazać taką informację do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19-115.
0: A o tych wszystkich radach i wskazówkach warto pamiętać, bo tak jak słyszeliście, można dostać mandat za nieprzestrzeganie przepisów, nieprzestrzeganie pewnych norm, które nas wszystkich obowiązują. Warto również przypomnieć, jakie mamy lokalizacje punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a takie lokalizacje na terenie Warszawy są 4. A są to punkty przy ulicy Płytowej na Białołęce, PSZOK przy ulicy Zawodzie w Wilanowie, a także punkt na ulicy Tatarskiej na Woli i na ulicy Kampinoskiej na Bielanach. Te punkty otwarte są od poniedziałku do piątku między godziną 11 a 19, a także w soboty od 9 do 17. Tutaj warto pamiętać, że te punkty czynne są w dni robocze i w soboty z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, a także z wyjątkiem 24 grudnia i soboty wielkanocnej. Te wszystkie informacje znajdziecie na stronie internetowej Warszawa 19-115. Tam również wszelkie informacje na temat tego, co PSZOK-i przyjmują, w jaki sposób możemy te przedmioty, których chcemy się pozbyć, zawieźć, w jaki sposób je dostarczyć. Dowiemy się również, jak funkcjonują mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co dokładnie przyjmują, w jakich lokalizacjach je znajdziemy i w jakich godzinach.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Hipertania niedziela w Auchan.
4: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
9: Szpital Południowy i tutaj raczej zaskoczenia nie ma, ale również upały, które mamy za oknem, a także susza i brak wody w kranach. Tymi tematami zajmiemy się w tej części programu i to w ramach subiektywnego przeglądu wydarzeń tygodnia. W kolejnej części zapraszam Was na historyczny spacer. Spacer po warszawskiej Pradze, śladem kolejnej kobiety warszawskiej Pragi. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Teraz serdecznie i gorąco zapraszam na subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia. Marta Kaźmierowska przed mikrofonem. A to jest subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia. Moją i Waszą gościnią jest moja redakcyjna koleżanka Natalia Kuśmierz. Cześć Natalia.
10: Cześć Marta.
9: Szpital Południowy, ranking perspektyw i susza. Tymi tematami zajmiemy się dzisiaj w przeglądzie, a zaczniemy od tematu, właściwie nazwijmy to po prostu afery w Szpitalu Południowym. Właściwie nie wiem jak ty, ale ja mam wrażenie, że z godziny na godzinę dowiadujemy się nowych szczegółów, nowych informacji na ten temat. W poniedziałek prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła dwa postępowania w sprawie możliwych nadużyć w szpitalu. Jedno dotyczy lekarza, a drugie dotyczy pracowników szpitala oraz urzędników ratusza. A ostatnią informacją, jaka się pojawiła, to jest taka, że Szpital Południowy zwrócił te 500 000, które lekarz przekazał z powrotem na konto. Wiemy, dlaczego tak się stało?
10: Podobno dokonał korekty niektórych faktur. Tak jest to bardzo ogólnie podane do wiadomości. Nie do końca wiadomo, jakie to były faktury. Czy to były faktury, które dotyczyły bezpośrednio jego zarobków, czy to były jakiekolwiek inne faktury. Natomiast od razu jak ta, nazwijmy to tak jak powiedziałaś, afera ujrzała światło dzienne, to chyba poza tym wycofaniem się z życia publicznego w Warszawie, on też zaczął szukać możliwości oddania tych pieniędzy. Chodzi tutaj o ponad 550 tysięcy złotych. Też tak jak wspominałaś, prokuratura wszczęła te dwa śledztwa. Chodzi właśnie między innymi o to podejrzenie wyłudzania przez tego lekarza ogromnych pieniędzy, ale także niegospodarności w placówce, czy po prostu braku nadzoru ze strony urzędników stołecznego ratusza. No po prostu nikt nie trzymał ręki na pulsie i nie pilnował tego, co tak naprawdę w tym szpitalu konkretnym się dzieje. Pytanie oczywiście nasuwa się takie, jak jest z innymi szpitalami w Warszawie. Myślę, że nie jedna osoba się w tej sytuacji zastanawia. No bo skoro w południowym mamy taką sytuację, to jak jest w pozostałych placówkach? Nie wiem, czy ty się nad tym zastanawiałaś. Myślę, że no właśnie.
9: No właśnie, nie tylko się nad tym zastanawiałam, ale mamy już pierwsze informacje dotyczące tego, że na przykład pojawiły się już jakieś kontrole w szpitalu brudnowskim. Nie wiem, czy tam też lekarz, ten kierownik SOR-u, który już kierownikiem SOR-u nie jest, od którego wypłynęła ta afera, nie wiem, czy tam też nie miał jakichś godzin, dlatego też ten szpital objęła kontrola, ale no dobra informacja chyba jest taka, że kontroluje się i sprawdza tak naprawdę wszystkie warszawskie miejskie szpitale. Tam też chyba zostały odpolitycznione zarządy tych szpitali.
10: Tak, dokładnie. Tych kontroli teraz będzie bardzo dużo. No jest to takie mocne pokłosie tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach. I powiem ci szczerze, że ja też tak nieraz zastanawiałam się nad tym, kiedy do tematu takiej dyskusji publicznej właśnie będzie poruszony ten temat zarobków lekarzy. Ja tutaj nikomu nie chcę umniejszać co do wiedzy i co do odpowiedzialności, jaką niesie ze sobą i z jaką wiąże się zawód lekarza. Natomiast nieraz zastanawiało mnie właśnie to, jak długie kolejki w NFZ-cie są do tego, żeby dostać się do lekarza. Ile czeka się na różne zabiegi, na po prostu czasami zwykłą konsultację. Państwo przecież sami doskonale wiecie. Natomiast ja gdzieś tam wśród znajomych też mam lekarzy i nasłuchałam się tego, jak pracują na kontraktach i jak ogromne pieniądze zarabiają pracujący w małych miejscowościach, o których być może Marta nawet nie wiesz, że istnieją. Natomiast ich zarobki robią naprawdę kolosalne na mnie wrażenie. I nieraz zastanawiałam się, jak to może funkcjonować, jeżeli zwykły lekarz bez specjalizacji może zarabiać takie niewyobrażalne pieniądze. Ja się nie mogę dostać do lekarza w czasie, w którym potrzebuję się do tego lekarza dostać, wiesz. No i być może jest to taki zapalnik do tego, żeby przyjrzeć się temu tematowi bliżej i może by dokonać jakiejś takiej naprawdę znaczącej reformy, żeby w końcu można było normalnie z tej opieki medycznej w Polsce korzystać, nie tylko w Warszawie.
9: Tutaj poruszasz kolejny temat, kolejny wątek tej sprawy, czyli salonik VIP, o którym, tak jak mówią na przykład władze Warszawy, nie wiedziały, ale są lekarze, są osoby, które podobno takie uchybienia i takie saloniki do stołecznego ratusza zgłaszały. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w toku prokuratorskiego śledztwa. No ale właśnie to czekanie w kolejkach, o którym wspomniałaś, no temu służył właśnie salonik VIP, że można było to badanie wykonać sobie nieco wcześniej pod warunkiem, że no, miało się jakieś tam znajomości.
10: No widzisz, a jak nie masz znajomości, nie masz pieniędzy, no to czekasz sobie w kolejce wiele, wiele kolejnych dni, tygodni, a być może nawet miesięcy, które potem przepłaca się życiem, a nawet zdrowiem. No nie chcę tego bardziej komentować, bo te moje komentarze mogłyby być nawet, rzekłabym, niecenzuralne na antenie.
9: Oj tak, a tego byśmy nie chciały, żeby nas z anteny zdejmowano. Będziemy czekać na wyniki prokuratorskiego śledztwa i tak jak mówiłam na początku, najpewniej z dnia na dzień będą do nas dochodzić kolejne informacje w tej sprawie. A teraz takim płynnym krokiem przejdziemy do tego, co dzieje się za oknem, a za oknem mamy falę upałów. I ona z jednej strony cieszy, z drugiej nie do końca. To z uwagi na suszę i z uwagi na pożary, które mają miejsce na przykład w Kampinoskim Parku Narodowym. I tych pożarów, z tego, o czym rozmawiałyśmy wcześniej przed wejściem na antenę, jest chyba ostatnio całkiem sporo.
10: Tak, mamy takie dane, że przez ostatnie 3 miesiące w Kampinoskim Parku Narodowym było 30 pożarów. I to nie jest tylko i wyłącznie wynik suszy, ale przede wszystkim ludzkiej nieuważności, a nawet tutaj mówią pracownicy tego parku, celowe podpalenia się pojawiają. Ludzie są nieuważni. Na przykład jedzie rowerzysta, wyrzuca niedopałek papierosa i ten niedopałek już powoduje zażywie takiego ognia, które po chwili naprawdę może szybko się rozprzestrzeniać. No sobie wyobraźmy, jeżeli jest tak sucho, jak mówią nam wszyscy pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego, że jest, jak mówią nam meteorolodzy, jak sami jesteśmy w stanie zauważyć, spacerując nawet, wiesz, po Warszawie, regionie i okolicach, takich też zielonych okolicach, no to przecież widać, że jest sucho. Kurczę, czy my się nie boimy tego, że naprawdę wystarczy chwila nieuwagi, żeby to poszło? I to tak naprawdę konkretnie poszło. Nie jeden pożar w Polsce już się wydarzył, nawet tutaj w naszym regionie, taki spory, zabierający za sobą dużo hektarów tutaj powierzchni. Kampinoski Park Narodowy apeluje do tego, aby uważać i przede wszystkim nie śmiecić, a już na pewno nie wchodzić do lasu z palącym się papierosem.
9: Pożary to jest jedno, drugi temat, który niejako łączy się z tym tematem, to jest temat suszy, bo okazuje się, że tak, z jednej strony mówimy o tym, że jest sucho w lasach, ale bywa też i tak, i są takie miejsca w Polsce, są takie miejsca na Mazowszu, kiedy sucho jest również w kranach.
10: Tak, jeżeli chodzi o nasz region, to taką miejscowością jest Brwinów, który znajduje się niedaleko Podkowy Leśnej, niedaleko Pruszkowa. I to jest taka miejscowość, w której podobno od kilku lat, ale nie jestem w stanie ci powiedzieć od ilu dokładnie, informację taką mieszkańcy otrzymują w sezonie wiosna-lato, że oni nie mogą podlewać ogródków, bo po prostu tej wody w kranie będzie bardzo mało albo ona całkowicie zniknie. To ciśnienie tej wody spada. Zwłaszcza jak jest gorąco, bo wtedy dużo osób korzysta z kąpieli. No po prostu tej wody troszkę więcej używa. Mówią władze tej miejscowości, że to absolutnie nie ma w związku z tym, że na przykład dużo się wybudowało ostatnio tam nowych osiedli, a właśnie na to mieszkańcy, słuchaj, zwracają uwagę, że ich zdaniem tych osiedli jest na tyle dużo, że przestała być wydolna ta sieć wodociągowa. Czy tak jest? Czyje słowo tutaj ma przewagę? Kto tutaj ma rację? Nie wiadomo, jak to mówią, prawda, zawsze gdzieś tam leży po środku, natomiast z faktami nie dyskutujemy. Mieszkańcy Brwinowa podlewać ogródków swoich w takich upałach, no niestety nie mogą, bo po prostu może zabraknąć im wody w kranie.
9: Ale tutaj z pomocą przychodzi samorząd województwa i są takie specjalne programy, jak na przykład Mazowsze dla klimatu albo Mazowsze dla amelioracji, albo nawet pieniądze z programu funduszy europejskich, które pozwalają na budowę studni i zbiorników retencyjnych, i o tym samorząd województwa cały czas przypomina. I wspomniałaś tutaj o Brwinowie. Mnie udało się porozmawiać z wójtem gminy Rzekuń, który mówi, że gdy przychodzi susza, to w urzędzie pojawiają się telefony mieszkańców, którzy zgłaszają właśnie brak wody w kranach. I te wcześniej wspomniane programy służą właśnie temu, żeby takim sytuacjom zapobiegać. Ale skoro mowa o wodzie, to warto również wspomnieć o tym, że na mapie stolicy pojawiły się już takie specjalne punkty, które mają nas przed upałem chronić, prawda?
10: Tak, chodzi o 150 punktów, w których po prostu będzie można sobie skorzystać z tego, że jest chłodno. Będzie można napić się wody, będzie można po prostu odpocząć, a przed nami naprawdę gorące dni. Do końca tego tygodnia temperatura może przekroczyć nawet 36 stopni, także no będzie gorąco, będzie trzeba uważać na to, żeby po prostu podczas spacerów, zwłaszcza w południe, nic nam się nie stało. Te miejsca możecie znaleźć na stronie Urzędu Miasta. Jest taka lista dostępna tych punktów, gdzie je znajdziemy, natomiast one są wszędzie dookoła nas. Ja też tak sobie myślę, że po prostu jak spacerujemy, czasami zrobi nam się za ciepło, to możemy sobie wejść do jakiegoś pobliskiego sklepu, kawiarni, księgarni, no wszędzie, po prostu tylko po to, żeby na chwilkę się ochłodzić i to też tak trochę jakbyśmy skorzystali z tych takich, wiesz, specjalnych miejsc. Ale o czym mówimy? Mówimy o kampanii Warszawy Uwaga Upały, bo to ważne, aby to dodać. I takie profesjonalne, specjalnie stworzone dla nas miejsca w Warszawie znajdziemy.
9: Pamiętam, Natalia, kiedy rozmawiałyśmy o tym, że kiedy jest sroga zima, to mamy upalne lato i chyba rzeczywiście te nasze przepowiednie na antenie radia się sprawdziły.
10: No już nasze jak nasze, meteorolodzy o tym powtarzali, babcie kiedyś o tym mówiły. Moja babcia tak przynajmniej twierdziła, że jeżeli będzie taka super sroga zima i wymrozi nas tak konkretnie, to poczekaj i zobaczysz, jakie gorące będzie lato. No to czekam. Już sobie tak patrzę na tę pogodę, już ci wspominałam, że będzie bardzo gorąco do końca tygodnia. Także wiesz, jakby się już sprawdzała, to dopiero początek lata.
0: Zmieniamy temat.
9: I na koniec subiektywnego przeglądu wydarzeń tygodnia warto powiedzieć o tym, na których miejscach uplasowały się warszawskie uczelnie. Chodzi o ranking Fundacji Perspektywy. I tutaj chyba zaskoczenia nie ma, bo miejsce pierwsze ma ponownie Uniwersytet Warszawski. Zaskoczenie jest o tyle, że nie ma miejsca drugiego, a równocześnie miejsce pierwsze z Uniwersytetem Warszawskim zajmuje Uniwersytet Jagielloński. Podium zamyka na miejscu trzecim Politechnika Warszawska.
10: No i myślę, że warto dodać w tym miejscu to, że przede wszystkim ten ranking jest skierowany do maturzystów. To jest, drodzy maturzyści, dla was taki wyznacznik tego, które szkoły są najlepsze. No i przede wszystkim też, jaki kierunek studiów wybrać, jest taka informacja, które kierunki były dosyć popularne w ostatnim czasie. I myślę, że to też może rzeczywiście pomóc podjąć decyzję o tym, gdzie tam w przyszłości próbować szczęścia, jeżeli chodzi o naukę na uczelni wyższej. I to też taki ranking bardzo ładnie pokazuje, pokazuje innym szkołom. To tak mówią, że to takie jest swoiste lustro, w którym co roku przeglądają się polskie uczelnie akademickie i zawodowe. Taki piękny cytat tutaj znalazłam. I to taka dla nich podpowiedź właśnie, co idzie dobrze, co jest powodem do dumy, a nad czym może należałoby troszkę popracować.
9: Wspomniałaś o tych kierunkach, które cieszą się największą popularnością i ciekawe jest to, bo mam tutaj zestawienie Uniwersytetu Warszawskiego z Uniwersytetem Jagiellońskim, jak różne to są kierunki, bo jeżeli chodzi o Uniwersytet Warszawski, najwyżej oceniana jest administracja, archeologia i astronomia, a jeżeli chodzi o UJ, największą popularnością cieszy się analityka medyczna, biologia i biotechnologia. Nie wiem, czy to idzie regionami kraju, w których przyszli studenci studiują, ale to jest ciekawe, że te kierunki są naprawdę bardzo różne.
10: No rzeczywiście można tutaj wysnuć naprawdę rozmaite wnioski. Mnie się pierwsze co skojarzyło, to że my tutaj w Warszawie lubimy sobie popatrzeć troszkę w gwiazdy i pogrzebać w ziemi. Natomiast faktycznie Małopolska jest taka bardziej analityczna i bardziej być może tutaj stawiają na takie ścisłe nauki. Także no widzisz, no co kraj to obyczaj, co region Polski to też inna perspektywa. Także zajrzyjcie sobie tutaj do rankingu perspektyw, jeżeli szukacie pomysłu na to, co zrobić ze sobą po maturze.
9: Na koniec mam jeszcze taką ciekawostkę, właśnie ją wyszperałam, że jeżeli chodzi o Politechnikę Warszawską, tutaj mamy taki kierunek AI and Data Science, czyli bardzo mocno wkracza nam tutaj sztuczna inteligencja, no ale chyba się nie ma co dziwić, prawda?
10: No może sztuczna inteligencja będzie wykładać tam, wiesz, jakieś kierunki, jakieś przedmioty, nie zdziwiłabym się.
9: No i to by było ciekawe. I tutaj stawiamy kropkę i to był ostatni subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia przed wakacjami. Moją i waszą gościnią była moja redakcyjna koleżanka Natalia Kuśmierz. Dzięki, Natalia.
10: Dzięki, Marta.
9: I to był ostatni subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia, ostatni przed wakacjami, bo każdy z nas zasługuje na chwilę oddechu, na chwilę odpoczynku i na urlop. I wracamy do was we wrześniu, gdzie po raz kolejny subiektywnym okiem spojrzymy na to, co dzieje się w Warszawie i na Mazowszu. A teraz zapraszam gorąco na kolejną część programu, gdzie pochylimy się nad kolejną warszawianką, kobietą warszawskiej Pragi. Zapraszam.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
9: Zapraszamy na kolejny odcinek Kwadransu z kobietami Warszawy, a moją i waszą gościnią jest Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
9: Podczas naszej ostatniej rozmowy rozmawiałyśmy o Jadwidze Czajce. Mam wrażenie, że nasza dzisiejsza bohaterka to jest zupełnie drugi biegun i zupełnie inny kaliber, zupełnie inna historia, mimo że czasookres tych dwóch bohaterek jest podobny. W obu przypadkach dotykamy II wojny światowej, ale Hannę Hirschfeldową poznajemy nieco wcześniej. Początek, właściwie druga połowa XIX wieku. Wtedy ta historia się zaczyna.
11: Tak, Hanna Hirschfeldowa to przykład kobiety urodzonej jeszcze w XIX stuleciu, bo Hanna urodziła się w 1884 roku i przykład pokolenia kobiet, które w tą dorosłość, która jakby decydowała o ich życiu, wkraczają z początkiem XX stulecia. Hanna jest kobietą, jedną z pierwszych kobiet, które przebijają ten szklany sufit, zdobywają wykształcenie, budują własną karierę w bardzo specyficznych warunkach. W czasach, kiedy kobiety nie mogą jeszcze na ziemiach polskich, nie ma możliwości. Hanna urodzona w Warszawie, mieszkająca w Łodzi, nie ma szansy na studiowanie medycyny, którą sobie wybrała na Uniwersytecie Warszawskim czy w Krakowie w tym czasie. Wyjeżdża na studia za granicę. Studiuje na jednym z najlepszych wydziałów medycznych w Montpellier we Francji. Studiuje później jeszcze w Berlinie. Robi dwa doktoraty, jeden w Berlinie, drugi w Neapolu. Jest doktorem medycyny i chirurgii. Zna 7 języków. Rozpoczyna swoją karierę za granicą. Jest asystentką klinik dziecięcych. Rozpoczyna pracę jako pediatra. Interesuje się szczególnie pediatrą, ale tych dziedzin, w których ona jest dobra i których prowadzi badania, jest znacznie więcej. Jest też w swoim życiu hematolożką, alergolożką, immunolożką, serolożką i spiseroantropolożką. Więc tak możemy też określić Hannę Hirschfeldową. Tych sfer medycyny, tych obszarów medycyny, które ona eksploruje, jest sporo. Pracuje początkowo swoją karierę zawodową, rozpoczyna w Heidelbergu, w klinice pediatrycznej. Później dostaje etat w Zurychu i nie poprzestaje na tym. To znaczy ta kariera taka spokojna, uporządkowana, nie jest życiem dla niej. A przynajmniej Hanna Hirschfeldowa od początku, żeby zrozumieć jakby życie Hanny Hirschfeldowej, to trzeba zawsze mówić o niej w kontekście życia Ludwika Hirschfelda. Tak ona zresztą jest do dzisiaj postrzegana, mimo że jest uznaną profesorką medycyny, osobą, która przez całe życie praktykowała medycynę, budowała różne kliniki pediatryczne i nie tylko w Polsce, była osobą znaną ze swoich badań, pisała artykuły, publikowała w bardzo znanych czasopismach medycznych. Była zresztą chyba pierwszą osobą, która opublikowała swój tekst, pierwszą kobietą, która opublikowała swój tekst w czasopiśmie medycznym The Lancet.
9: Jest rzeczywiście tak, jak pani powiedziała, kiedy zaczęłyśmy rozmawiać o Hannie Hirschfeldowej przed wejściem na antenę, ta postać w ogóle nie była też w mojej świadomości, no bo rzeczywiście jest tak, że kojarzymy Ludwika Hirschfelda, kojarzymy jego karierę, mniej więcej właśnie wiemy, co zrobił, czego dokonał, że otarł się o Nagrodę Nobla, ale o jego żonie jest jakby zgoła trochę ciszej. To jest chyba też wynikiem tego, że ona prowadziła bardzo skromne życie.
11: Była bardzo skromną osobą i mimo swoich dokonań, swojej kariery i tego, co udało jej się uzyskać, dokonać, bo tak jak powiedziałam, znała 7 języków, miała 2 doktoraty, zrobiła habilitację tuż przed wojną, pisała artykuły z różnych dziedzin medycyny, prowadziła badania, prowadziła praktykę lekarską, była bardzo znaną osobą w środowisku lekarskim, ale przede wszystkim kojarzymy ją jako żonę Ludwika Hirschfelda. Żonę tego, który oznaczył grupy krwi, tego, który otarł się o Nagrodę Nobla. I w zasadzie przez całe życie Hanna Hirschfeldowa, mając bardzo mocne własne dokonania, bardzo szerokie własne osiągnięcia, pozostawała w cieniu męża. Trochę świadomie, bo też wynikało to też częściowo z jej osobowości. Ona była osobą bardziej introwertyczną, bardzo skromną, nie lubiącą poruszać się tak publicznie. Natomiast Hanna Hirschfeldowa, to trzeba powiedzieć jasno, także w kontekście biografii Ludwika Hirschfelda, to pełnoprawna partnerka swojego męża, Ludwika Hirschfelda, w życiu osobistym, ale także w życiu zawodowym. Oni przez całe życie pracowali razem, współpracowali ze sobą, inspirowali się nawzajem i jakby nie byłoby też dokonań Ludwika Hirschfelda bez pracy z Hanną, bez inspiracji jej i jej też pracy badawczej, pracy jako lekarka, ale także pracy jako naukowczyni.
9: Czy można powiedzieć, że Hanna była w pewnym sensie muzą Ludwika?
11: Muza to jest takie określenie dość biernego uczestnictwa, natomiast w procesie. Natomiast Hanna zdecydowanie była partnerką. To była osoba w tym związku równoprawna pod wszelkimi możliwymi względami. Trzeba powiedzieć, że Hirschfeldowie poznali się na bardzo wczesnym etapie swojego życia. Oni byli równolatkami, rówieśnikami. Ludwik Hirschfeld zobaczył po raz pierwszy Hannę na jakimś kursie tańca, mając 15 lat. Wzięli ślub w Berlinie w 1905 roku i jakby związali swój los od początku bardzo ściśle nawzajem ze sobą. Wspierali się na każdym etapie, już w czasie studiów i później w czasie swojej pracy. Właściwie bardzo dużo rzeczy robili razem. Także z tego pokrewieństwa jakby myśli wynikła decyzja Hanny Hirschfeldowej w czasie I wojny światowej wyjazdu na front śladem Ludwika, który porzucił pracę w Zurychu i wyruszył na front I wojny światowej, na front bałkański, walczyć z epidemią tyfusu plamistego. Hanna pojechała w ślad za nim na front, ale nie była asystentką swojego męża. Ona również prowadziła tam całkiem konkretną pracę. Oni pracowali w bardzo trudnych, wojennych, polowych warunkach, tworząc szpitale polowe, tworząc laboratoria, prowadząc takie w bardzo spartańskich warunkach badania, próbując ogarnąć tę straszną epidemię, która dziesiątkowała po prostu żołnierzy na froncie, ale też zmagali się z takimi frontowymi realiami po prostu, z pracą wśród żołnierzy, którzy ofiar wojny, po prostu ofiar działań wojennych. Przeszli też z armią serbską, włoską bardzo trudną drogę ewakuacji z Serbii do Albanii zimą przez góry. Drogę, którą przepłacili śmiercią liczni i żołnierze, i liczni uczestnicy tej ewakuacji. Oni to przeżyli. Oni wrócili do Szwajcarii i z powrotem wrócili na front. Była to ich świadoma decyzja. Chcieli nie być biernymi uczestnikami, obserwatorami. Chcieli po prostu coś zrobić. Mieli w sobie narzędzia, mieli umiejętność leczenia, prowadzenia badań, rozwiązywania problemów medycznych i to był ich sposób na zrobienie czegokolwiek w tej bardzo trudnej sytuacji. Hanna bardzo szybko nauczyła się włoskiego. Była tutaj też osobą postrzeganą przez dowództwo wojskowe i przez różne wpływowe osoby jako bardzo osoba kompetentna, na której można polegać. Ona zresztą za tę swoją działalność, tak samo jak Ludwik, uzyskała wysokie odznaczenia państwowe włoskie. Po I wojnie światowej wrócili do niepodległej już Polski, do Warszawy, która stała się stolicą niepodległego państwa, państwa, które odzyskało niepodległość. Mogli pracować wszędzie, byli obywatelami świata, mieli już ugruntowaną pozycje na europejskich uniwersytetach, instytutach badawczych, ale wrócili do Warszawy po kilkunastu latach pracy i budowania kariery poza Polską. Prawdopodobnie nie była to tak do końca decyzja Hanny, ale ich losy były ze sobą tak mocno związane, że zgodziła się z Ludwikiem tutaj wrócić i po raz kolejny zaczęli budować swoje życie w wcale niełatwych okolicznościach, bo na przykład przekazali wszystkie swoje oszczędności na rzecz odradzającego się państwa. Zaczynali też znowu od zera i mimo, że wydawałoby się, że w kraju, który od nowa buduje swoją państwowość i różne instytucje publiczne, tak wykształceni, tacy wybitni lekarze i naukowcy będą noszeni na rękach, to nie do końca tak było. Nawet Ludwik miał różne problemy w swojej karierze, no ale powiedzmy Ludwikowi Hirschfeldowi z jego osobowością i jego dokonaniami, taką aurą, która mu towarzyszyła, było nieco łatwiej. Ludwik pracował w utworzonym wówczas Państwowym Instytucie Higieny. Natomiast Hanna znalazła pracę w nowo utworzonej klinice, uniwersyteckiej klinice dziecięcej przez profesora Michałowskiego. I była to klinika, w której ona była ordynatorem oddziału dziecięcego, pracowała tak na pełen etat przez 17 lat jako wolontariuszka, będąc jedną z najlepiej wykształconych medyczek, lekarek w Polsce, w ówczesnej Polsce, nie miała tytułu profesora, nie dostawała za swoją pracę pensji również. Dostawała pensję pracując w ubezpieczalni społecznej jako lekarz, po prostu lekarz rodzinny, pediatra. miała swój gabinet, zresztą w własnym, najpierw w domu teściowej, a później już w willi, którą Ludwik i Hanna Hirschfeldowie zbudowali sobie na Saskiej Kępie przy ulicy Obrońców. Na parterze był też gabinet Hanny, w którym ona po prostu przyjmowała dzieci z okolicy, chore dzieci. I za tę pracę dostawała z ubezpieczalni społecznej jako lekarz zarejestrowany w tej ubezpieczalni, pracujący na jej rzecz, jakieś pieniądze. Tę pracę straciła w momencie wybuchu II wojny światowej, zaraz po tym, jak władze okupacyjne wkroczyły do Warszawy. To został wydane rozporządzenie o tym, że wszyscy lekarze żydowskiego pochodzenia tracą zatrudnienie w instytucjach publicznych, czy w szpitalach, w ubezpieczalni społecznej. Nie mogą leczyć w publicznych instytucjach w żaden sposób. Tak więc Hanna nieodwołalnie straciła etat w ubezpieczalni społecznej i swoje też źródło utrzymania. Trzeba powiedzieć, że ona tuż przed wojną zrobiła jeszcze habilitację i tą habilitację opublikowano jesienią we Francji. Zresztą jej książka ukazała się równolegle z książką jej męża. I co ciekawe, wspomina o tym pani Urszula Glenz, biografistka Hanny Hirschfeldowej. Hanna za publikację swojej pracy habilitacyjnej, swojej książki w tym wydawnictwie, musiała zapłacić wydawnictwu. Natomiast Ludwik Hirschfeld za publikację swojej książki, za wydanie swojej książki dostał honorarium. Mało tego, Hanna przetłumaczyła obie książki z polskiego na francuski. Więc jakby to też obrazuje pewną różnicę, w jakiej znajdowały się lekarki, naukowczynie i lekarze, naukowcy w tym czasie.
9: I tak jak słyszymy, okres ten, czas ten nie był kolorowy, szczególnie dla kobiet, ale więcej na ten temat, więcej na temat II wojny światowej i o getcie warszawskim i o tym, jak Hanna i Ludwik poradzili sobie w getcie, opowiemy w kolejnej części programu, a moim i waszym gościem była Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi. Tymczasem to już wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia i do następnego razu. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa. Po drodze. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
12: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po Drodze Moto Warszawa, a w nim będzie dziś o propozycjach rowerowych i kolejowych, czyli gdzie warto wybrać się w podróż po Mazowszu rowerem lub pociągiem, a później będzie krótka relacja z rowerowych mistrzostw Warszawy Szkół Podstawowych, które odbyły się na błoniach Stadionu Narodowego. A na koniec magazynu sprawdzę, jak do sezonu wakacyjnego przygotowani są funkcjonariusze z Komisariatu Rzecznego Policji, bo w wakacje latem mają nad wodą i na wodzie sporo pracy. A na początek polecajki, czyli gdzie warto wybrać się w podróż po regionie i moja rozmowa z Dorotą Zbińkowską-Kostrzewską, dyrektorką Biura Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
0: Aktywnie na Mazowszu.
12: Pani Doroto, chciałam na początek zapytać o to, co pani proponuje, jeżeli chodzi o wyprawy rowerowe po Mazowszu i tu po okolicach Warszawy i gdzie szukać takich rowerowych inspiracji?
13: Szukać najlepiej u nas na stronach internetowych, czyli na Mrocie albo na Mazowsze Travel. Pytanie w punkt, dlatego że mamy inaugurację projektu nowego rowerowego, który będzie proponował Państwu 10 nowych tras po regionie warecko-grójeckim. 10 tras o różnej długości w formacie GPX będzie dla Państwa czekało u nas na stronach internetowych, ale oczywiście tych propozycji mamy więcej, bo rusza też mazowiecki gravel, za 2 tygodnie Race Around Poland, a tras rowerowych mamy dla Państwa mnóstwo, wszystkie są do pobrania w formacie GPX, w naszym przewodniku rowerowym chociażby też jest udostępniony cały, więc jest z czego wybierać.
12: Jakby Pani miała polecić dwie swoje ulubione?
13: Nie wiem, czy jestem wiarygodna, bo ja już jak siadam na rower, to lubię dłużej trochę pojechać. Chyba nie mam ulubionych. To zależy od tego, ile mam czasu, jaką mam formę. Lubię faktycznie wyrwać się gdzieś koleją i później już jak wysiądę w docelowym miejscu, to zrobić jakąś pętlę albo po prostu wracać do Warszawy. To zależy, kto jak lubi jeździć. Te trasy mazowieckie są dość wymagające, dlatego że nie mamy jeszcze takiej sieci specjalnych, wydzielonych dróg rowerowych, tak? Czyli łączymy, planując trasę, łączymy te możliwości infrastruktury, które dzisiaj mamy, więc to jest trochę szutrów, trochę ścieżek leśnych, trochę jednak dróg w ruchu publicznym, więc trzeba pewien wysiłek włożyć, żeby coś takiego zaplanować i przejechać.
9: Wysiłek, ale warto też podczas takich wypraw zadbać o swoje bezpieczeństwo, tym bardziej, że też przepisy się zmieniły dla rowerzystów.
13: Nie wiem, czy te przepisy, przepraszam, że tak powiem, to nie jest jednak przykrywanie problemu, który jest, dlatego że bezpieczeństwo dla rowerzystów to przede wszystkim infrastruktura i jeszcze raz infrastruktura, więc bez dobrej infrastruktury, takiej, która faktycznie rowerzystę jakoś szanuje w ruchu ulicznym, a jednocześnie szanuje też kierowców, tak? Bo ja jestem i kierowcą, i rowerzystą, więc wiem, jak ten kąt postrzegania się zmienia, więc ta infrastruktura jest istotna. To, żeby drogi rowerowe nie kończyły się nagle, żeby nie kończyły się progami wysokimi, zjazdami prosto pod koła samochodów, żeby nie były takie, jak niektóre znam, że na odcinku 1000 metrów trzeba 6-7 razy zejść z roweru po to, żeby przeprowadzić rower na drugą stronę jezdni, dlatego że łatwiej było tak zrobić, żeby nie robić drogi rowerowej przez przejścia dla pieszych przez jezdnię, tylko zrobić koniec i za 10 metrów znowu wsiadam na rower. To jest bez sensu, to znaczy trzeba tę stronę też zauważyć. Natomiast faktycznie zmienił się przepis dotyczący obowiązku jeżdżenia w kaskach rowerowych. Na szczęście jest taki obowiązek teraz od 3 czerwca dla osób do 16 roku życia. Też mam mieszane uczucia, dlatego że to my rodzice odpowiadamy za dzieci i myślę, że każdy odpowiedzialny rodzic wymaga od dziecka, żeby włożył kask. Teraz już nie jest tylko wymaganie rodzica, tylko obowiązek. Okej? Powyżej 16 roku życia sami decydujemy, czy jeździmy w kaskach, czy bez kasków. I to też jest trochę naszego zdrowego rozsądku. Na rowerze rowerzysta w ogóle nie jest chroniony, jest absolutnie bezbronny, no tak jak pieszy, tak? Z tym, że przez to, że szybciej się przemieszcza, jest bardziej narażony. Więc myślę, że trzeba olej w głowie mieć i kask po prostu zakładać.
9: I nie tylko kask, ale też zadbać o to, żeby ten rower był dobrze przygotowany do jazdy i wyposażony.
13: Jako mieszkaniec jednak tak zwanego wianuszka, powinnam o tym wspomnieć, bo to faktycznie jest powszechnie niestety widzę, że rowery nie mają oświetlenia, tak? Bo trzeba powiedzieć, że tym obowiązkowym wyposażeniem jest oświetlenie. Tylnie i przednie nie tylko odblaski, ale światła pozycyjne mogą być migające. A to jest cały czas na terenach takich małomiejskich albo wręcz wiejskich po prostu rzadkość. No i duża część wypadków, które się dzieje, to dlatego, że taki rowerzysta jest po prostu niewidoczny. No, on się wyłania jak duch. No, 2 metry przed kierowcą nagle, jak się okazuje, że jedzie.
9: Skutki mogą?
13: Wężykiem człowiek nieoświetlony, tak? Skutki są takie, jakie mogą być skutki zderzenia 2 ton stali z rowerzystą, który nie ma na sobie stali.
9: Dlatego, drodzy słuchacze, jeśli wsiadacie na rower, to z całego serca wam przypominamy, żebyście zadbali o swoje bezpieczeństwo. Nie tylko dobrze wymyślili sobie trasę i wybrali, ale też właśnie pamiętali o kasku, pamiętali o tym, żeby ten rower był sprawny, no i także o zdrowym rozsądku. To rowery na chwilę zostawmy, bo warto też po Mazowszu podróżować koleją.
13: Ale rzeczywiście, nie tylko jako środkiem transportu do pracy, bo tutaj koleje mazowieckie i szybka kolej miejska gwarantują nam dobry dojazd, no przede wszystkim do Warszawy, ale także w obrębie całego województwa. Ale to też jest fajna propozycja na wycieczki weekendowe czy wakacyjne.
9: To jeszcze przypomnijmy, gdzie te wszystkie propozycje, gdzie te wszystkie informacje odnośnie tras.
13: Zawsze na stronach Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, nie tylko na naszej stronie korporacyjnej www.mrot.pl, ale na Modzie na Mazowsze i na Mazowsze Travel. No, to jest taki główny portal informacyjny województwa mazowieckiego o turystyce, więc tam wszystkie informacje pakiet Państwo znajdą. I o dojazdach, i o planowanych trasach, i o możliwościach zwiedzania.
12: Bardzo dziękuję Pani Doroto za rozmowę, a my w magazynie zmieniamy temat, ale pozostaniemy w tematyce rowerowej.
0: Na dwóch kółkach po stolicy.
12: Tak jak wspominałam, w magazynie dzisiejszym będzie jeszcze rowerowo, bo z mikrofonem Meloradia wybrałam się na wyjątkowe wydarzenie. Wybrałam się na dłonia Stadionu Narodowego, które zamieniły się w taki ogromny teren, gdzie rywalizują młodzi warszawscy rowerzyści, a jest ze mną współorganizator tego wydarzenia.
14: Dzień dobry, Kamil Marczak. Rowerowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych. Rozgrywamy je trzeci raz, drugi raz na błoniach Stadionu PGE Narodowy. Frekwencja nam rośnie, dzieciaki rywalizują od klas 4 do 8. Podzielone jest na roczniki, później kończą rywalizację sztafetami. Pięcioro zawodników z różnych roczników, w tym jedna dziewczynka, tak żeby ta rywalizacja była w miarę wyrównana.
12: Ile zespołów z ilu szkół warszawskich tutaj dzisiaj rywalizuje?
14: Nie wiem do końca, bo się dopisywali, nie śledziłem, ale myślę, że jest pod 300 zawodników z kilkudziesięciu szkół.
12: Widzę, że wszystko jest wygrodzone taśmami, teren zróżnicowany, czyli górki, ale jest też płasko, powiedzmy. Jaki cel przyświecał, jak to jest wszystko pomyślane?
14: Tak, żeby trochę technicznie było dla zawodników, po to, żeby wyróżnić nie tylko samą siłę, ale też umiejętności jazdy na rowerze w innych aspektach. Dużo się dzieje, są wywrotki, ale są też piękne sprinty, piękna rywalizacja.
12: No właśnie, jak pan ocenia, jak sobie radzą dzisiaj zawodnicy? Bo pogoda chyba zamówiona.
14: Tak, pogoda zamówiona. W zeszłym roku mieliśmy deszczowo, burzowo. W tym roku mamy cały czas słońce, nawet bez mocnego wiatru, więc jest bardzo przyjemnie. Bardzo dużo kibiców. Widzę, że była mobilizacja w szkołach, że nie tylko przyjechali rywalizować, ale też przyjechali kibicować swoim reprezentantom. Radzą sobie bardzo dobrze, co po niektórzy przyjeżdżają na, powiedzmy, rowerach dojazdowych do szkoły, ale radzą sobie inni na rowerach do innych odmian kolarstwa niż terenowe, ale wszystko się udaje.
12: Dzisiaj rywalizacja, ale co jeszcze, powiedzmy, w tym sezonie rowerowym zaplanowaliście? Gdzie szukać informacji o tym, co organizujecie?
14: Organizujemy też cykl zawodów Pucharu Mazowsza na stronie pucharmazowsza.pl, czy w social mediach można to śledzić, lub na stronie i social mediach Warszawskiego Klubu Kolarskiego. Będziemy jeszcze organizować zawody, ale to już po wakacjach, otwierając sezon przełajowy, też gdzieś w Warszawie lub w bardzo bliskim sąsiedztwie.

0: dobre do tego, żeby je trenować.
1: Z tym jest różnie. Każdy musi sobie znaleźć swoją taką perełkę w sąsiedztwie. Jest bardzo dużo dróg do kolarstwa szosowego wzdłuż tras szybkiego ruchu, które są, które się sprawdzają, czy to wzdłuż wylotówki S7 czy S8. Mnogo.
0: A pan gdzie najchętniej trenuje?
1: W sąsiedztwie, ja wyjeżdżam właśnie wzdłuż S7 na południe, jest bardzo przyjemnie.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę, ja spróbuję wyłowić uczestników dzisiejszej rywalizacji. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: To mam na imię Tymek, jestem ze szkoły SP385.
3: Mam na imię Paweł, też jestem ze szkoły numeru 385 w Warszawie.
4: Ja jestem Hubert Karp i też jestem z szkoły 385 w Warszawie.
0: No to teraz, który mi opowie, co było dzisiaj najtrudniejsze?
3: No to było taki wjazd, było, że trzeba było tak przez górkę przejechać i tam często się ludzie wywalali. No ale dawałem jakoś tam sobie radę i właśnie.
2: Było też taki problem mały z zjazdem z górki, bo była taka wielka dziura, jak się zjeżdżało z górki.
5: Ja w ogóle trenuję kolarstwo, dla mnie ta trasa była bardzo łatwa i mi się jechało super, zająłem trzecie miejsce i się cieszę, bo może jakieś punkty dostanę do 8 klasy.
0: Trenujesz kolarstwo, z jakim numerem dzisiaj startowałeś?
5: 230.
0: 230, miejmy nadzieję, że ten numer przyniósł ci szczęście. Powiedz, gdzie najczęściej trenujesz? Każdy z was jakby opowiedział, gdzie najczęściej trenujecie, przygotowujecie się do zawodów, czy też po prostu gdzie jeździcie?
5: Ja jeżdżę w klubie kolarskim WKK.
2: Ja skaczę na rowerze na paletach. No to ja tak samo na paletach albo sobie jeżdżę, albo że tak postawię miłosny sobie jakieś, nie wiem, no jakoś coś tam jakieś wykonuję, jakieś właśnie triki lub coś, kiedy tak się przygotowuję do jakichś różnych rzeczy.
0: Dlaczego warto jeździć na rowerze?
5: Bo to wzmacnia kondycję, mięśnie, jest super frajda.
2: Można dużo schudnąć i tak jakby mieć lepszą kondycję.
3: No bo to jest po prostu zdrowe uprawienie sportu i też bardzo fajne i możesz spędzić tak dobrze czas, jak jesteś z kolegami sobie jeździsz.
0: Chłopaki, życzę wam kolejnych sukcesów.
3: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.
0: Tak jak słyszeliście, było kilka kategorii wiekowych, w których startowali uczestnicy rowerowych mistrzostw Warszawy szkół podstawowych. I jeśli chcecie sprawdzić, kto w danej kategorii wygrał, wyniki znajdziecie na stronie protimer.pl. A teraz w magazynie na koniec zmieniamy temat, bo będzie o bezpieczeństwie nad wodą. W Warszawie i okolicach dbają o nie policjanci z Komisariatu Rzecznego Policji.
6: Służby w akcji.
7: Aspirant Aleksandra Wasiak, komisariat rzeczny Policji w Warszawie. Oczywiście my cały rok pracujemy. Zdajemy sobie sprawę, że okres letni jest to okres wzmożonej pracy, gdzie najwięcej tych patroli będzie wypływało i w dzień, i w nocy. Oczywiście mamy do dyspozycji motorówki jak najbardziej policyjne. Bardzo cieszymy się też z możliwości używania skuterów wodnych, które dostaliśmy od zeszłego roku na własne wyposażenie, które pływają po Jeziorze Zegrzyńskim, które jest również w naszym rejonie, które też doskonale spełniają swoją funkcję, ponieważ zauważamy ciągły wzrost osób użytkujących, pływających po Jeziorze Zegrzyńskim i są to motorówki, ale no w większej liczbie też właśnie skutery wodne. I tutaj te nasze oczywiście bardzo dobrze się sprawdzają przy wszelkiego rodzaju interwencjach podejmowanych na wodzie.
0: I w tym magazynie to już wszystko. Ja dziękuję wam bardzo za uwagę i do usłyszenia.
6: Po drodze, po drodze, po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
0: Katarzyna Radzimirska, zapraszam was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a w nim będzie relacja z 9 zlotu pojazdów zabytkowych Odjazd i 104 rocznicy wyścigów samochodowych i motocykli w Markach. Wydarzenie odbyło się w minioną sobotę na terenie parafii świętego Andrzeja Boboli w Markach Strudze. Było oczywiście mnóstwo ciekawych samochodów i motocykli. Przyjechali nimi pasjonaci motoryzacji nie tylko z Warszawy i okolic, ale z całej Polski. Zapraszam was na moją relację, a na początek organizator wydarzenia.
6: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
8: Kłaniam się, Robert Kwiatkowski z tej strony.
0: Robercie, opowiedz mi trochę o tym, co tutaj dzisiaj dzieje się już i będzie się działo.
8: Od godziny 12 oficjalnie dopiero będziemy rozpoczynać całą imprezę. Między 12 a 1 będą licytacje dla naszych dzieci, których zbieramy pieniążki, dla Lili i Agatki. A o godzinie 1 będziemy wyjeżdżać, będziemy robili przejazd drogą, trasą dawnego rajdu 1922 roku.
0: To 9 zlot i 104 rocznica wyścigów. Skąd pomysł, żeby tą imprezę cyklicznie co roku organizować? No widzę, że wiele osób się już tutaj powtarza i przyjeżdżają tutaj do Was co roku.

0: Znaczy tak, zloty pojazdów zabytkowych, odjazd, no to już mamy tam, tak jak mówię, 9. Od 3 lat jesteśmy tutaj w Markach, czyli kolejną, 102, 103, 104 rocznicę jakby tutaj robimy, odtwarzamy, będziemy robili przejazd. Dlaczego? No historia Marek, tak? Tutaj Markach bardzo dużo się działo i tą historię po prostu tak jak i my, i urząd, i powiat wołomiński, po prostu chcemy to po prostu jakby przypominać o tym, i, no i żeby to się po prostu, żeby ludzie pamiętali. A ludzie tutaj w Strudze właśnie, no tak jak mówię, przed sekundą też 1000 telefonów i o, zobaczyliśmy, za chwilę będą przychodzić, więc to się będzie wszystko działo. Będą ludzie tutaj śpiewać, bo będzie, mówię, Włodzimierz Niedzielski prowadzi całą imprezę. Będzie gość nasz Andrzej Dąbrowski, gdzie też będziemy, gdzie będą później pani śpiewały jego piosenki. Będziemy tutaj robili i rozmowy. Będą się odbywać, będą zespoły, będą pokazy sztuk walki, tańce dzieci. No i będzie...
1: A motoryzacyjnie, jakie ciekawe auta już wyhaczyłeś wzrokiem?
0: Już wyhaczyłem, no to już są samochody, 1930 Chevrolet. Mamy takie motorki fajne, no jedyny customowy Darley Davidson tutaj, który też przyjechał do nas pierwszy raz na zlot, firma, to też bardzo ważne, to fajnie to obejrzeć, no ludzie interesują się tym. Są nowi i są stali bywalcy, którzy już wiedzą, że my co roku się jakby robimy te imprezy i pokazujemy i motorki, rowery, samochody, wszystko, motoryzację, tak, pokazujemy, świętujemy tutaj.
1: Motoryzacja, ja rozumiem, że ty jesteś od lat fanem motoryzacji. Powiedz, jakie auta w garażu u ciebie stoją?
0: U mnie, ja przyjechałem Nyską, no do tego mam tam kilka Syrenek, Malucha, Poloneza, no i takie tam samochodziki, więc...
1: A z którym z tych aut jesteś najbardziej jakby emocjonalnie związany i dlaczego?
0: Zawsze Syrenki były, bo, no bo byłem, to był mój pierwszy samochód, od taty dostałem, jeździłem tym, potem już gdzieś tam były czasy, że do szkoły się jeździło za młodego, ale Nysa też jak najbardziej, bo Nysa jest mój rocznik, więc to tym bardziej powiedziałem, że ona już będzie do końca i jeździ cały czas tutaj, jakby nas tu reprezentuje. Więc naprawdę fajnie. No i oczywiście tam jakieś tam też motorki, takie rzeczy, które cały czas, to jest, już tam cały czas się to zbiera, tam niektórzy tego nie rozumieją, ale to po prostu jest, no to po prostu trzeba po prostu lubić, tak?
1: Powiem jeszcze o jednej ciekawej rzeczy, którą zaobserwowałam, mianowicie zabytkowe pojazdy. Wydawać by się mogło, że przede wszystkim, powiedzmy, dorośli, tak, i osoby dojrzałe, czy nawet seniorzy, natomiast coraz więcej na takich wydarzeniach widać młodych ludzi. Czy też to zauważyłeś?
0: Zauważyłem, ale to nawet powiem szczerze, że zauważyłem przez to, że ludzie dzwonią, tak? Czy wcześniej się pytają o ten zlot, chcą się dowiedzieć, co, jak, ile, kto, co i w ogóle i dlaczego. I na przykład tam w zeszłym roku miałem taką sytuację, że na przykład młody człowiek, 20-letni chłopak zadzwonił, mówi, proszę pana, ja mam całą tutaj kolekcję czego? Rowerów, Wigry. Nagle okazuje się, że Wigry to nie jest tylko Wigry 2, Wigry 3, które my tam jeździliśmy. Tego jest cała, może 10, 11, czy tam więcej nawet sztuk i to jest, każdy ma jakby tam i on ma całą tą kolekcję na przykład. I to jest piękne, 20-letni człowiek, tak? No to jest fajne i mówię, to coraz bardziej. No to wiemy, że na przykład dużo młodzieży jeździ polonezami, tak jak tutaj na przykład. Maluchami też wielka organizacja. To tak a propos tutaj, to też właśnie do nas się dołączyły Wesel Maluchy. Potem Żelazny Deszcz, też organizacja polonezów i fiadów, więc no tutaj też zrzeszamy. Gościmy tak na tej naszej imprezie, jakby też inne grupy osób, które po prostu z nami to fajnie świętują.
1: Na 9. zlocie pojazdów zabytkowych odjazd i 104. rocznicy wyścigów samochodowych i motocykli w Markach Strudze. Oczywiście nie mogło zabraknąć silnej ekipy Wesołych Maluchów 126P. Jest ze mną Tomek Nowicki. Cześć.
2: Witam ciebie i wszystkich grupowiczów, którzy przyjechali i słuchaczy.
1: Jesteśmy w takim momencie, że jeszcze się wszyscy zjeżdżają, choć już maluchy widać.
2: Tak, początek zlotu, on jest trochę opóźniony, w godzinach bardziej popołudniowych, więc w tej chwili, nie wiem, 60 przynajmniej już przyjechało, ale cały czas zjeżdżają. Strefa Malucha, tutaj organizowana przez Wesołe Maluchy, zaczyna puchnąć lekko. Maluchów jest stosunkowo dużo już. No charakterystycznym maluchem, bo tu kilka grup jeszcze do nas dołączyło, ale no taki jest... Różowa Landrynka, bardzo charakterystyczny maluch.
1: Jechała obok nas.
2: Tak, nasza grupowiczka przyjechała, także maluch zwraca uwagę w tym kolorze. Jeszcze właścicielka jest zawsze ustylizowana też w kolorze karoserii. No i dobrze to wszystko wygląda.
1: Tak, jest to wszystko przemyślane i widać z daleka. I jakie jeszcze maluchy tutaj u was z ekipy? No oczywiście większość jest tak wlepiona.
2: No, ja już widzę tutaj targówek, Team się pokazał, Cars legionowo, takich grup poza naszych. No i my w większości, ale cały czas się no, dojeżdżają, więc na pewno będzie komplet.
1: To jeszcze się chciałam odnieść do tego, bo ostatnio w studiu opowiadałeś o akcji Budapeszt. To gdzie teraz miłośnicy maluchów, wesołych maluchów się będą wybierali? Przypomnij.
2: No w tym roku to jedziemy na Królowy Most, na rajd na Podlasie jednodniowy 11 lipca. Startujemy z Majdanu pod Wołominem. Jednodniowy rajd, taki dosyć intensywny, kilka miejscowości, Puszcza Knyszyńska, serce Puszczy Knyszyńskiej, wręcz nawet zakończony rajd wieżą widokową w Królowym Moście z pięknymi widokami. Także zapraszam wszystkich też pojazdami zastępczymi, chociaż już w tej chwili jedzie około 100 samochodów i powiem szczerze, że to jest wyzwanie logistyczne jak dla mnie.
1: No oczywiście szykuje się duża wyprawa, a dziś wesołe maluchy 126P tutaj w Markach.
2: Dzisiaj w Markach, to już chyba tradycja jest, z roku na rok ten zlot zdobywa coraz większą popularność. Myślę, że jeszcze parę rzeczy trzeba dopracować i będzie w przyszłości pełno takim prawnym, znanym zlotem ogólnopolskim.
1: Tak jak przed chwilą rozmawiałam z Tomkiem Nowickim z Wesołych Maluchów, są tutaj maluchy takie szczególnie poobklejane na różnych wydarzeniach, to oznacza, że były. No i jest ze mną właściciel jednego z takich maluchów. Cześć, przedstaw się.
3: Tomek.
1: Tomku, skąd przyjechałeś?
3: Z Kołyłki.
1: Tomku, gdzie już tym swoim maluchem byłeś?
3: No chyba wszędzie, w Wilnie, Budapeszt, w Albanii, na każdym coś się daje, bardzo lubię jechać jak najdalej, tak? Oczywiście w Polsce to wszędzie co jest, na każdym praktycznie zlocie co się da, to jestem.
1: A najdalsza wyprawa i taka, o której możesz nam parę słów powiedzieć?
3: W 23 roku Albania, na Zumboru, jak jest oklejony, to mi z powrotem, bez żadnej awarii, także to jest takie najdłuższe, która tam jest pod tym względem, że nie ma żadnego zabezpieczenia, każdy jedzie sam sobą i maluszek się sprawdził, bez najmniejszego problemu. Oczywiście no, jeździ z przyczepką zawsze na takie długie wyjazdy. Dzisiaj tutaj nie ma, bo nie ma tutaj miejsca na to.
1: To jeszcze powiedz, dzisiaj bawisz się w Markach, a gdzie w głowie świta kolejna wyprawa?
3: No najbliższy to oczywiście Królowy Most. Z wesołymi maluchami na Królowy Most. Najbliższy, który jest.
1: To życzę udanego sezonu.
3: Dziękuję.
1: Na zlocie w Markach oczywiście także Polonezy i ekipa Żelazny też. Czy jest ze mną Filip Idzikowski? Witaj.
4: Witaj Kasiu, witam słuchaczy Meloradia.
1: Na dziś słyszałam, przygotowałeś coś specjalnego, przyjechałeś flagowym waszym polonezem. Przypomnij, powiedz parę słów o nim.
4: No to jest polonez, który jest repliką Abimexa z 94 roku. Oryginał miał silnik 160-konny od rowera. Ten samochód jest bardzo mocno przekonstruowany. To jest taki restomod, czyli wygląda jak polonez, ale to jest tam pod spodem coś innego i o tym wszystkim opowiem dzisiaj, mam nadzieję, razem z panem Włodzimierzem Ziętarskim, który był wielkim orędownikiem, promotorem w ogóle tego prototypu, który okazał się wtedy samochodem, który nie wystartował nigdzie, ale my tą historię teraz przypomnimy tym samochodem razem z panem Włodzimierzem.
1: Sporo tym samochodem już w tym sezonie pojeździłeś na różne wydarzenia. Gdzie byłeś ostatnio?
4: W Mszczonowie byłem i tak u bezdomniaków. Bardzo fajna impreza zarówno na rynku w Mszczonowie, mszczonowskie klasyki, Mszczonów klasycznie. Pozdrawiam chłopaków, oni tutaj też dzisiaj są. Widzę ich z Poloneza. No a potem pojechaliśmy do takiej pięknej w ogóle stadniny, gdzie była robiona charytatywna akcja dla bezdomnych zwierzaczków. A wcześniej byłem na rajdzie koguta i na Mazurach. Na mazurskim rajdzie ten samochód miał taką premierę na torze w Mikołajkach, a jeszcze wcześniej w Kielcach na torze Miedziana Góra. Także dużo się działo.
1: No i powiedz, jak się sprawuje na torze to auto?
4: Świetnie. Ja cały czas jeszcze poznaję to auto, ponieważ przez lata jeździłem polonezami. Ten samochód ma bardzo mocno przekonstruowane zawieszenie, silnik. To jest tak naprawdę BMW, więc trudno się polonezarzowi przestawić na BMW tak od razu, bo BMW ma no, jakieś 300% większe możliwości, a we mnie cały czas siedzi ten polonez, więc się boję, ale wiem, jak jeździł jego konstruktor i kierowca, więc naprawdę przed nami jeszcze bardzo dużo ciekawych startów na torach.
1: No, ale też jakiś plan słyszałam masz na to konkretnie auto.
4: No tak, no to jest plan, zobaczymy. Zresztą ja to kiedyś w Meloradio mówiłem już dawno temu. Chciałbym, żeby ten samochód łączył takie kwestie też i motoryzacyjne razem z lotniczymi. No, BMW jest firmą lotniczą, ale pójdziemy jeszcze bardziej w zmianę nadwozia, zmianę kolorystyki. Tak naprawdę możliwe, że zostanie z tego dach z podpisem Krzysztofa Hołowczyca, który mam od rajdu. Może jeszcze piloci się podpiszą. Ostatnio była premiera F-35. Ten samochód też ma duży związek jakby z lotnictwem, więc ja przynajmniej jako fundacja chciałbym promować w tych środowiskach te dwie rzeczy, tak?
1: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i oczywiście czekam na efekt, bo sama jestem ciekawa, co z tego wyjdzie.
4: No, będziesz na pewno jedną z pierwszych, która się przejedzie, tak zresztą jak byłaś ostatnio.
1: Super, dzięki.
4: No, dziękuję wszystkim, pozdrawiam serdecznie.
1: Tak jak wspominałam, dzisiaj na zlocie i na rocznicy nie tylko zabytkowe samochody, ale także zabytkowe motocykle. No i stoimy przy takim zabytku naprawdę wyjątkowym. Jest ze mną jego właściciel.
5: Bartłomiej Gałaj. Przyjechałem dzisiaj z Łowicza na motocyklu Harley Davidson z 1930 roku.
1: I jak się stał pan jego posiadaczem?
5: Sprzedawał go znajomy znajomego, zwykle w Polsce, żeby dostać taki fajny, kompletny, stary motocykl, no to niestety trzeba być w środowisku i mieć znajomości. No, na pewno rzuca się w oczy zawieszenie. Zawieszenie z przodu jest sprężynowe, z tyłu go nie ma po prostu. Jest resorowanie tylko na siedzeniu. Ma ręczne biegi, jak w samochodzie. To już raczej niespotykane w dzisiejszych motocyklach. No i widać na nim ząb czasu, gdyż jest zachowany w oryginale, nie był malowany. Praktycznie wszystko jest w nim oryginalne, łącznie ze skórą na siedzeniu. Wszystkie tutaj gumy na podnóżkach, sygnowane Harley Davidson.
1: Ile już kilometrów w nim pan przejechał?
5: Już 3000 po remoncie przejechał. I jak na razie bez awarii. Jeździ też w tym roku w rajdach rangi Mistrzostw Polski pojazdów zabytkowych. No są to też ciężkie rajdy po szutrze, po wybojach. Co tam miało mu się już poluzować, to się poluzowało. Jest dokręcony, objeżdżony. Także no jest gotowy w trasę. Dzisiaj 100 km pomimo upału bez problemu.
1: I oby tak było dalej. Jeszcze chciałam, żeby pan opowiedział o tym, jaka aranżacja, jeżeli chodzi o strój, bo to też się elegancko zgrywa.
5: Strój pasuje oczywiście do epoki motocykla. Jest to przedwojenny mundur garnizonowy kaprala 10. Pułku Piechoty z Łowicza. No i historia jest taka, że ten kapral dzisiaj się wybrał na przejażdżkę, a sam motocykl jest w barwach przedwojennego łódzkiego klubu motocyklowego. Także pasuje rejon, pasuje era.
1: No i cóż, drodzy słuchacze, tak w bardzo, bardzo dużym oczywiście skrócie było podczas 9. zlotu pojazdów zabytkowych odjazd i 104. rocznicy wyścigów samochodowych i motocykli w Markach. Przypomnę, że wydarzenie odbyło się na terenie parafii świętego Andrzeja Boboli w Markach Strudze i oczywiście można na nim było podziwiać przepiękne zabytkowe samochody, zabytkowe motocykle, a także porozmawiać z prawdziwymi pasjonatami motoryzacji. I w tym magazynie to już wszystko, a ja dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej. Rabat od Media Expert.
4: Wow, też chcę.
5: To proste. Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie. 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
4: Mega.
6: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą 5 5 zł. A za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61. You ready?
4: Tylko w Disney Plus. Every second counts, baby. Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa. I am selling the building. By uratować to miejsce. We have each other and nothing left to lose. The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
6: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 zł za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa.
12: Siemanko, niedziela wjeżdża właśnie wszędzie tam, gdzie jesteście, nad wodę, do ogródków, a może jeszcze do łóżek pod kołderkę, chociaż dzisiaj to chyba nikt pod kołdrą nie spał, co? Gorąco. A u nas muzyka, która będzie jak taka orężatka, rozumiecie, z kostkami lodu i cytrynką. Breaking Dishes, Eli Oaks na początek. O, poka, siema.

Nie ma za co, nie ma za co. Sorry Papi, to Big Becky G w Melo Radio. Fajnie, że jesteście. 28 czerwca w kalendarzu. To jest drugi dzień wakacji 2026. Drugi dzień naprawdę potwornych upałów. Dzisiaj nawet 39 stopni mogą pokazywać termometry, więc sprawdzamy, czy te prognozy się rzeczywiście sprawdzają. Czekam na wasze foty, na wasze głosówki. Pokażcie, jak u was jest już teraz o tej godzinie, bo 10:15 na zegarkach, ale gdzieniegdzie już ponad 30 stopni na bank. Na bank po prostu. Więc WhatsApp na meloradio.pl znajdziecie. Oczywiście wbijając adres na stronie na waszych smartfonach. A teraz Secrets, Tiesto, Kashmir w Melo. W weekendowym Melo.

0: Heaven z numerem Hello w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Mówiłem już, że będę miał dla was dzisiaj wejściówki na Sunrise Festival. Nie mówiłem? To nadrabiam szybko zaległości, będę miał. Ale jeszcze nie powiem kiedy. Drenchill Indiana z numerem Freed From Desire za kilka minut.
1: Reklama.
2: Tania niedziela w Auchan.
3: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
1: Skoda.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
18: A, ale mi gorąco, Barbara.
19: Mnie też, Marian.
18: To co, klima?
19: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
18: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
19: No przecież.
18: No.
20: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
22: Po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Wiem, że czekacie na Alana Walkera z Ewą Max i numer Fate, ale póki co Sweet Dreams z Iman Beckiem w Melo. Alan Walker, jedna z gwiazd tegorocznego Tomorrowland. No pewnie, że tam będziemy z wami. Bardzo się cieszymy i nie mogę się doczekać. Lipiec już za pasem, a u nas za pasem 11.
1: A już o 11 zagramy
0: Talk to You, Another Fivefold Ultra. Disco przed południem zawsze jest spoko, nie? No to zaraz, leci do was.

0: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
7: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego After Party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Meloradio.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
1: Ale handlowa, Marian, handlowa!
2: A, no to kupimy taniej, taniej, akurat przed wakacjami.
1: No.
3: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
9: Castorama. Teoria.
10: I praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill.
10: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach. Doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
13: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
15: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
17: O.
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak.
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko!
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
18: e-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
19: Teraz w Mediamarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. Mediamarkt.
20: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
21: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
20: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach i jeszcze ten chleb prosto z pieca, a racuchy – mistrzostwo świata.
21: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
22: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
23: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Siemanko, ale gorąco dzisiaj, co? No to dajcie znać, gdzie jesteście, jak tam u was. Będę miał dzisiaj wejściowy na Sunrise Festival, ale na razie mam Talk to You, Another If I Fall Ultra w weekendowy.

taki numer, który jednoczy ludzi z całego świata, bo super to zabrzmi pewnie na Tomorrowland, super to zabrzmiałoby na Sunrise Festival i świetnie zabrzmiałoby też gdzieś na jakimś festynie country w Stanach Zjednoczonych. No i jakiś taki uniwersalny ten Run, Run, River. David Guetta, Alogi, Stick Figure w Melo Radio. Gorąco wszędzie tam, gdzie jesteście. No i dostaję te piękne i przerażające zarazem zdjęcia. Pozdrawiamy z Trójmiasta. Póki co 34 stopnie. Fajnie tak, nie za zimno, napisała Magda z całą familią. Pozdrawiamy serdecznie Trójmiasto i wszystkich was. Gdyby lata było za mało, to jeszcze lato w piosence od Bryskiej dla was.

0: Anima w roli modela na paryskim tygodniu mody. Bad Angel przed momentem w Melo Radio, a już za kilka chwil tu Colors i Loveful. Tak malujemy waszą niedzielę. Gorąco dzisiaj, co? Pokażcie, jak jest u was.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy. You ready?
13: Tylko w Disney Plus.
14: Every second counts, baby.
13: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
15: Restaurant is flooded.
13: To już ostatnia szansa.
16: I am selling the building.
13: By uratować to miejsce.
17: We have each other and nothing left to lose.
13: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram ja. Jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Ale sztosy.
20: Ale co?
19: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
21: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej, a wszystkie oliwy z oliwek i oliwki, drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2+1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
22: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
23: Notino Black Friday trwa.
2: Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
15: Notino. Today is yours. Feel good.
20: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
23: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
24: No to w czym problem?
23: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
24: No i?
23: No i obawiam się, że nie zdąży.
24: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
25: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
26: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
27: Kia. Movement that inspires.
28: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
29: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Carla Fernandez, jakie gorące nazwisko, jakie gorące, co jeśli temperatura dobije dzisiaj do 40, pyta Marcelina. Marcelina, nie mam zielonego pojęcia. Najlepiej znaleźć dużo cienia, nie wiem, może jakąś wannę z zimną wodą wystawić na zewnątrz. Patentów można mieć sporo, jak się chłodzić w takie upały, więc czekam z niecierpliwością, będę je rzucał dalej. Wysyłajcie głosówki albo wiadomości. Tak a propos temperatury w Trójmieście, było 34, Magda napisała i już 36.

0: In My Mind, Dino RGD, The Agostino w Melo Radio, to weekendowe Melo i najgorętsze numery na to gorące. Już prawie popołudnie, tak, dzisiaj kąpiele w wodzie wskazane, ale tylko na strzeżonych kąpieliskach, uważajcie.
1: A już o 12:00 zagramy
0: Waterfalls, James Hype. Muzyczne orzeźwienie już za chwilę, punktualnie w południe.

0: Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
12: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
16: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: A o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: Też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko!
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
20: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
0: Po reklamie. Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
21: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
22: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14
23: a 18.
0: Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
21: Iga Dudziuk.
22: I Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja.
1: Meloradio Warszawa na 94 FM.
2: Cześć, cześć, cześć. Już południa u nas Waterfalls i James Hype. To jest pierwszy gorący numer od nas dla was. Inni gadają, my już gramy. Za chwilę Katy Perry z Hot and Cold. Wybieramy to drugie, oczywiście.

karnawał w środku lata, coś pięknego. Gips, PZD for Money w Melo Radio. Gramy wam najgoręcej jak się da, wszystko po to, byście byli jak najlepiej schłodzeni. No ale czy to w ogóle możliwe przy tak wysokich temperaturach? Czytam sobie i kolejne informacje z Polski płynące. 36 stopni znowu w okolicach Krakowa. Czy to jest w ogóle możliwe? Wysłajcie zdjęcia, jeżeli wasze telefony jeszcze działają w tak wysokich temperaturach. No i dajcie znać, gdzie się dzisiaj chłodzicie, gdzie warto nad wodę, a gdzie takie tłumy, że lepiej schować się w domu w cieniu, zrobić zimną lemoniatkę i pogłośnić sobie Sigale. Wish you well!

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś cmentów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
11: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
12: Gastorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
14: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
17: MediaMarkt. Po reklamie.

0: zrealizować.
1: No, żeby taka hotelowa doba mogła sobie trochę potrwać, to parę złotych może się przydać, co? Jeżeli brakuje w portfelach, na kontach, to szybko sięgnijcie po szybką kasę od Meloradia. Mamy ją oczywiście dla was. Meloradio.pl, tam wbijacie i tam dajecie znać, na co tych pieniędzy naprawdę potrzebujecie. A w wakacje to wiadomo, że na wszystko są potrzebne. Kizo Disney przed momentem, a Save My Love od Kygo i Khalida już za chwilę pojawi się na naszej antenie, a z nimi Griffin, który jest jedną z gwiazd tegorocznej odsłony Tomorrowland. Będziemy tam z wami już w lipcu.

0: Scream and Shout, Will.i.am, Britney Spears, no i to jest temperatura. Dostałem zdjęcie od słuchacza. Na jednym zdjęciu Tunezja, 37 stopni, na drugim Borkowice. Jak się domyślam, stary, tam gdzie jesteś, 36 stopni. No i to jest lato.
1: A już od 13 zagramy.
0: A my lejemy wam lemoniadę, Beauty and the Beat. W ogóle to ja nie wiem, o co wam chodzi. U mnie w studiu 20.

0: Select. Reklama. Gorące jak słońce, oferty w Biedronce. Zgarnij aż 50 zł. To proste. W niedzielę 28 czerwca zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i otrzymaj aż 50 zł. 30 zł rabatu od razu i voucher na 20 zł. Voucher zrealizujesz od 29 do 30 czerwca przy jednorazowych zakupach o 1 zł większych niż wartość vouchera. Limit 1 voucher i 1 rabat od razu na transakcję. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia oraz standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: Kto zwalcza ból?
2: Fundary!
1: Kto?
2: Fundary!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro?
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
10: Siemanko, cześć, czołem, Justin Bieber, Nicki Minaj w naszej ekipie, za chwilę dołączy do nich Doda, ale najpierw to oni sobie w duecie pośpiewają Beauty and the Beat, inni gadają, a oni śpiewają, czy jakoś tak.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated. Taki muzyczny skład u nas w Melo Radio, a wspaniały line-up ma w tym roku Sunrise Festival. Świetna Yellow Stage oczywiście powstanie. W zeszłym roku to był jeszcze namiot, a w tym coś niesamowitego, Red Stage. No nie ma co ukrywać, że ten pokaz zeszłoroczny wizualno-dźwiękowy po prostu powalił na kolana. Byłem, widziałem i podpisuję się obiema rękami, więc z niecierpliwością czekam na to, co wydarzy się tam w tym roku. Jak chcecie to wszystko, co będzie się tam działo w Kołobrzegu zobaczyć, to będę miał dzisiaj dla was zaproszenie. Zaproszenie na trzeci dzień Sunrise Festival. Bądźcie czujni, to już wkrótce. Teraz Flip It.

Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. No dobra, to ja już wszystko wiem. Wiem, jak będziecie mnie przekonywać do tego, żeby właśnie was zaprosić na Sunrise Festival. Jeszcze w tej godzinie zaczniemy naszą zabawę. To tylko dodam, szykujcie WhatsAppa, będzie potrzebne. Znajdziecie go oczywiście, jak wbijecie sobie meloradio.pl na waszych smartfonach. To tam jest, bo będą potrzebne głosówki.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
9: Hipertania niedziela w Auchan.
10: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
0: Po reklamie. Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Troubles i Embrother w Meloradiu, niezapomniany i hit, i Embrother, nasz polski producent, który zawsze będzie w naszych serduchach, tak jak Sunrise Festival, na który każdy chce jechać, każdy, ja wiem, nie wstydźcie się, trzeba to przyznać. No to teraz mam dla was propozycję, bo mam wejściówkę na Sunrise Festival, dokładnie wejściówkę na niedzielę 2 sierpnia dla ciebie, osoby towarzyszącej, tylko wyobraź sobie, że jedziesz tam do Kołobrzegu, stajesz przed bramkami, okazuje się, że masz tylko jeden bilet. Tylko jedna osoba wejść może. I co wtedy robisz? Jaka rozkmina pojawia się w twojej głowie? Co zrobisz, żebyście weszli oboje? A? I to jest twoje zadanie. Wyślij głosówkę do mnie na WhatsAppa. Na meloradio.pl znajdziesz opcję, żeby wysłać głosówkę do nas. Za najbardziej kreatywną odpowiedź podwójne zaproszenie na Sunrise Festival będzie twoje.

0: Axwell Ingrosso w tym roku na Sunrise Festival. Oczywiście zagrają, mam podwójną wejściówkę na trzeci dzień festiwalu, na 2 sierpnia, na niedzielę. No i pytam, wyobrażasz sobie, że stajesz przed bramkami, jesteście we dwójkę, ale tylko masz jeden bilet. I co wtedy robisz? No i się zaczęło.
1: Jadę z żoną, ona udaje, że jestem niepełnosprawny i wchodzi jako mój opiekun.
0: Stary, ja bym uważał, bo jak mówiła babcia, no, żeby ci tak, wnusiu, nie zostało. Czekam na wasze kreatywne propozycje, wysyłajcie wasze głosówki na WhatsAppa. Po 14 podwójna wejściowa na Sunrise Festival będzie twoja.
2: A już o 14 zagramy
0: Talk to You, Another i Fivefold Ultra. Aha, a WhatsAppa znajdziecie oczywiście, jak wbijecie na smartfonach meloradio.pl. To na dole jest opcja do wysyłania głosówek.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
8: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
7: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
8: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
9: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
10: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
0: Po reklamie. Melo Radio Warszawa na 94 FM.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Kocham was, uwielbiam waszą kreatywność. Mam taką bekę z tego, co wysyłacie, naprawdę. Popuszczam wam te głosówki za chwilę, a tą najlepszą zostawimy sobie na sam koniec, ale to już w tej godzinie. Opoka się, mano, tu weekendowe Melo. Nie wiem, ile dni do Sunrise Festival zostało, ale wiem, że w tej godzinie podwójne zaproszenie trafi do kogoś z was. Talk to you, Anodori 5 Ultra. Dla was, róbcie głośniej.

0: Melo Radio. Co byś zrobił, zrobiła, gdybyś stanęła przed wejściem na Sunrise Festival i okazało się, że jest was dwoje, ale tylko jeden bilet? I to są wasze propozycje.
1: Biorę koleżankę na barana, ubieramy długi czarny płaszcz i udaję, że jestem lekko przy kości.
2: Ściągam wtedy koszulkę, pokazuję klatę i mówię: wpuść nas, proszę. Wpuść, bo będą problemy.
3: Jeśli druga osoba by nie mogła wejść, to bym powiedział po prostu, że to jest osoba znająca Piaska.
0: Ło, człowieku, to tobie bilety nie są w ogóle potrzebne.
4: Możemy się przewiązać bandażami i będziemy udawać bliźniaków siamskich.
0: To są wasze patenty, ale są jeszcze kolejne. Obiecuję, że w tej godzinie wybiorę tego numero uno, osobę, której wręczę podwójną wejściówkę, ale te wszystkie oczywiście cudowne, wspaniałe, mega kreatywne. Próbujcie, może się uda.

Rozkręcamy tempo. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Chcę więcej. Fuka i Liwka w Meloradiu.
1: To wzięłabym ochroniarza na bok i powiedziałabym mu tak. Słuchaj, przepraszam, ale my jesteśmy w pakiecie jak kebab z frytkami. Rozdzielać nas nie wolno.
0: No patenty na to, jak wejść na Sunrise Festival, kiedy jest was dwoje, a tylko jeden bilet, są różne. Za chwilę wielki finał. Bądźcie czujni.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
3: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy ekspres los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Chodzisz i oszczędzasz.
3: Po reklamie.

0: numer, na który czekaliście być może od wczesnych godzin porannych. W ramach rozgrzewki przed naprawdę wspaniałym sezonem imprezowym. Fate, Alan Walker i Ava Max w Melo Radio.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Ale wiem, że czekacie też na podwójną wejściówkę. No to dobra, jeszcze szybko zaglądam do waszych propozycji. Przypomnę szybko, pytanie brzmiało: co byś zrobił, gdybyś stanął przed wejściem na Sunrise Festival z osobą towarzyszącą, a wejściówkę miałbyś tylko jedną?
2: Jak byłem mały, to się nauczyłem szybko biegać, bo mnie ojciec z pasem gonił, więc bilet bym zostawił dziewczynie, a ja bym sobie tam jakoś szybko wbiegł.
3: Ja wchodzę na Sunrise, a koleżankę żegnam i proponuję pociąg.
0: No to było bardzo grube. Ale była jeszcze jedna ciekawa propozycja. Posłuchajcie jej naprawdę uważnie.
4: Przekonuję osobę sprawdzającą moje bilety, że jeżeli mi wpuści, to po całej imprezie zostaje i ja sprzota cały ten bałagan po wszystkich.
0: Słowo się rzekło, Kinga. Słowo się rzekło. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Czy ty się nie wycofujesz ze swoich słów?
5: Za to zrobię wszystko. Oczywiście, że nie.
0: Kinga.
5: Nie wycofuję się, będę sprzątała.
0: Ale wiesz, że DJ Chris nas słucha. On naprawdę może wziąć sobie to do serca. A ja palcem
5: mój
0: cię wytknę i pokażę.
5: Chris, będziemy razem sprzątali.
0: Dobrze, Kinga, no więc teraz już tak oficjalnie, 2 sierpnia, niedziela, to jest ostatni dzień Sunrise Festival 2026. Jedziesz tam!
5: Jadę na Sunrise, ludzie!
0: Kocham taką radość. Kingusia, ściskamy cię mocno. Bawcie się dobrze z Meloradiem. Pa!
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Aż się łezka wokół kręci, nie? Jak ludzie się cieszą. Obiecujemy, że to nie ostatnie zaproszenie, które wam podarujemy, bo chcemy, żeby było was jak najwięcej meloludki na tegorocznej edycji Sunrise Festival w Kołobrzegu. A to już Body Talk i Ale Farben.

0: Robin Schulz, Better Times w Melo Radio. Fajnie, że jesteście razem z nami. Zostańcie, bo za chwilę rozgrzewka przed cudownym niedzielnym wieczorem. Konrad już w studiu.
1: Siemanko.
0: No to co, to o 15 coś ciekawego przed nami. Uwaga.
2: A już o 15 zagramy
1: Zokerię.
0: Bawcie się dobrze. Nie żebym się chwalił, nie żebym się żalił. Ale na urlop jadę.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
3: I dokąd wtedy jedziemy?
2: No nie wiem.
3: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
2: A, dobry komana.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, a wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
8: To już 15 na zegarkach, a w Melo jak zawsze najlepsza muza. Andy Dalsy z Ocaria na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też September. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Zapinamy pasy i ruszamy.

David Guetta, Unlock i Run Run River, czyli trzecie miejsce w ostatnim notowaniu 30 Meloradia. Ten numer bardzo polubiliście. A Książulo ostatnio, słuchajcie, odwiedził ten słynny hotel w Pobierowie. Za dobę dla trzech osób zabulił prawie 5 koła. No i co w ramach tego? Niedziałająca klima, żółta woda w kranie i uwaga, 300 ziko ponad dopłaty za room service, czyli za to, że przynieśli mu żarcie do pokoju. No i co? I nagle się okazuje, że te ceny u Magdy Gessler to wcale nie były takie złe.

0: wiadomo, Elo Radio to Halo, u nas 24 minuty po 15. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć niezłą kasę, a to myślę, że na wakacje jak najbardziej się przyda. Zagrają nam też Pitbull i Afrojack, to już za moment. Give me everything.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Reklama. Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Exotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje. You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
9: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17 w TVP1 i TVP Info.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny, Rekordacji Industria Chemika Farmaceutica S.p.A.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
16: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Hipertania niedziela w Auchan.
18: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor
5: telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
19: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
20: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
21: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
22: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
23: Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

ależ to jest dobry numer. Calvin Harris w Melo Radio. Gorąco dzisiaj w całej Polsce. No zresztą kolejny dzień z rzędu już. No i to też sprawia, że ceny wiatraków poszły mocno do góry. W niektórych sklepach to ich w ogóle nie ma. W internetach to taka przebitka trzykrotna. Więc gdybyście potrzebowali siana, żeby ją jakoś tam zrównoważyć, to wbijajcie już teraz na meloradio.pl i zgłaszajcie się do szybkiej kasy w Melo Radio, bo już jutro szansa na 200 właśnie na wiatrak, a może na coś zupełnie innego. W końcu wakacje trwają.

0: I Like It w Melo Radio jeszcze przed 16. Takie numery to my też zdecydowanie lubimy. Niedziela, słoneczna niedziela. Mam nadzieję, że korzystacie z jej uroków, no i że niektórzy z was wybrali się nad wodę. Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia.
1: A już o 16 zagramy
0: Don't Want Your Love. I Love Me, Ellie Goulding, punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać z Meloradiem, żebyście niczego nie przegapili, bo dużo muzy przed nami.

0: Reklama. Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
1: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC po reklamie.
1: Nie ma co czekać, idziemy z najlepszą muzą. Eileen i Millie Goulding na dobre otwarcie 16. Za chwilę też m.in. Steeble się pojawi, będzie też Kygo. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

Nic, tylko podkręcić głośniki przy takich numerach. Magnetic w Melo. Tak, podkręcamy tempo na 16 minut po 16, a Ania Lewandowska, oj, mocno zgrzeszyła. Ona, słuchajcie, pojechała z rodzinką do Turcji na wakacje, no i wrzuca oczywiście z tego relację, no i ostatnio dodała taką relację, na której napisała, że podczas tych wakacji, uwaga, wjechała u niej pizza, lody, no i jeszcze taki tam napój procentowy, powiedzmy. No coś czuję, że w takim razie po wakacjach to codziennie będzie chyba tylko do jedzenia jedna kulka mocy. Bo weź to później wszystko spal. Jest to Jonas Blue, Rita Ora i Ritual. To już teraz przed nami.

0: otwarte okno w furce, droga na wakacje i ten numer. No to brzmi jak idealne połączenie. How does it feel w Meloradio 27 minut po 16. A za chwilę o wakacjach też trochę pogadamy. Zagra nam z kolei To Die For.
1: Autopromocja. Wakacyjne wieczory są nasze.
2: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
1: idę. Idę w Melo.
2: To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
1: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
2: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: promocja. Reklama.
1: You ready?
0: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
0: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
3: Restaurant is flooded.
0: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
0: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
0: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Typaż Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
7: Ale handlowa, Marian, handlowa.
6: A, no to kupimy taniej, akurat przed wakacjami.
7: No.
8: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Hipertania niedziela w Auchan. Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
17: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
20: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
21: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
22: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
23: O!
22: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
23: O, a o ile?
22: 35 groszy taniej na litrze.
23: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
22: Tak!
24: A jak lemoniadę?
22: No też.
23: To poprosimy.
22: Ale co?
24: Wszystko!
22: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
25: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.
1: Znów za

Kisses w Melo Radio. Niektórzy narzekają, że w Polsce wakacje są za krótkie. No to zależy, jak na to się spojrzy, bo u nas 9 tygodni wakacji, ale Niemcy na przykład mają, słuchajcie, tylko 6 tygodni. Chociaż są też rekordziści, jeżeli chodzi o Europę, bo uwaga, Włosi odpoczywają od szkoły przez 14 tygodni. 14 tygodni laby. To jest dopiero życie, no może nie jak w Madrycie, ale jak na przykład w Rzymie. Tylko pozazdrościć. Justin Bieber, Nicki Minaj, to już teraz przed nami. Za chwilę też m.in. Tobi Romeo i Felix Jen.

0: Alan Walker i Ava Max jeszcze przed 17 w Bell Radio. Przy niedzieli to często o tej porze się na przykład sprzątało, ale coś podejrzewam, że dzisiaj to wszyscy tylko leżą albo siedzą w bezruchu, bo dzisiaj to jakikolwiek ruch to od razu cały człowiek mokry.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. Czyli jeszcze do kompletu i muzycznie będzie gorąco. John Summit, The Chainsmokers punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
12: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Melo Radio Warszawa.

17 na zegarkach, niektórzy jadą teraz takim ekspresem, a my jedziemy muzycznie All the Time na otwarcie tej godziny. Za chwilę też Holy Molly będzie, między innymi Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Urzel i Ultranate w Meloradio, tak podkręcamy tempo po 17, a ja trafiłem w internetach na artykuł, który trochę mnie, słuchajcie, zaskoczył, o miłości i zakochiwaniu się. No okazuje się, że zrobili takie badania odnośnie tego, kto szybciej się zakochuje. No i podobno faceci, podobno miesiąc wcześniej niż kobiety, no ale ile w tym prawdy, to ja nie wiem, no bo znajdźcie mi chłopa, który po pierwszej randce wszystko swoim ziomkom będzie przeżywał, opisywał, rozkminiał, analizował, spać nie mógł. A znajdźcie mi taką laskę, no to chyba będzie dużo prostsze.

0: Martin Garrix, Trivian w Melo. Wakacje rozpoczęły się na dobre, a co koniecznie trzeba choć raz zrobić podczas wakacji? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa na meloradio.pl.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
3: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
2: Świetnie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg. Azotanów fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
10: Hipertania niedziela w Auchan.
11: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
16: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
17: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
18: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
19: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo. Po reklamie.
20: Autopromocja.
21: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
22: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
23: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
21: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
23: A miałbyś takie piękne życie.
24: No dramat.
22: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
23: Maracin
21: i Daria.

0: Jan Kleosia i Jonathan w Melo.
1: W noc anioł wszyscy wychodzą na patro.
0: Parę chwil temu pytałem was o to, co koniecznie choć raz trzeba zrobić podczas wakacji. Kamil napisał, że poleca grilla na działce z ziomkami. No to jest bardzo, bardzo fajna opcja. Beata z kolei na WhatsAppie Melo napisała, że przynajmniej raz trzeba zarwać nockę na jakimś dobrym Melo. No z tym trudno się nie zgodzić, choć polecam częściej niż tylko jeden raz. Iza z kolei poleca choć raz zobaczyć wschód słońca. No to w sumie można połączyć i pomysł Beaty i Izy. Choć jak Melo poniesie, to nie wiem, ile wy z tego słońca będziecie w stanie rano zobaczyć. Ale Farben i Body Talk to już teraz przed nami. Słuchajcie Meloradia.

0: Ależ to jest dobry kawałek. Offenbach, Ella Henderson i Hurricane u nas jeszcze przed 18, a po 18 oczywiście też nie zabraknie najlepszych numerów w furce i gdzieś tam podczas wygrzewania się na balkonie.
1: A już o 18 zagramy
0: Gipsa, Dob House i For Money.
2: Prosto ruszamy, gdzie nas konie porwą. Tylko tak szybko poczujemy wolność. Dokąd zaprowadzisz nas?
0: Tak, punktualnie wejdziemy w 18, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem zostańcie razem z Melo.

0: głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socjalach też. Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
9: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
8: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
9: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
0: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe. Po reklamie.

0: Melo Radio Warszawa.
1: Nie ma na co czekać, trzeba grać. Gibbs, Dope House i For Money na dobre wejście w 18. Za chwilę też m.in. Marshmello i Ellie Goulding, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to Melo Radio, to Another i Talk to You. A słuchajcie, w Katowicach to się poważnie zrobiło. Krokodyla tam znaleźli w stawie, a dokładnie to jedna z pani znalazła, zadzwoniła na straż miejską. No i co? No i strażnicy miejscy przyjechali, sprawdzili w tym stawie. No i co się okazało? Że to zdjęcie, co to pani zrobiła tego krokodyla, to się okazało, że to był krokodyl gumowy. Oby ta pani tylko w takim razie nie jechała gdzieś na wakacje, gdzieś, gdzie jest woda. No bo jak ona, słuchajcie, zobaczy jednorożca, to dopiero się dyżurny zdziwi.

Moonlight i Ford w Melo Radio, a już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć 200 zł, i to bez wychodzenia z domu. No i nie jest to też żaden scam. I Follow Rivers nam też zagra, to już za moment.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś cmentów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Ale sztosy!
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
17: Notino. Today is yours. Feel good.
18: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
19: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
20: A o ile?
19: 35 groszy taniej na litrze.
20: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
19: Tak.
21: A jak lemoniadę?
19: No też.
20: To poprosimy.
19: Ale co?
21: Wszystko.
19: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

hello w Melo Radio. No budziki niektórych jutro też tak zrobią, takie hello, hello. Niestety nie wszyscy mają wakacje, no ale nie ma co się przejmować, bo można też na przykład do roboty jutro nie pójść, a i tak kasę dostać. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Melo Radio. Już jutro szansa na 200, na jakieś fajne wakacje, na jakiś wypad na przykład weekendowy, a może na przykład potrzebujecie na opony w samochodzie. Zgłaszajcie się na meloradio.pl już teraz.

0: Jeszcze przed 19 w Melo Armin van Buuren, on też już niebawem na Tomorrowland w Belgii. To już niebawem, za kilka tygodni. Nie wiem jak wy, ale ja już nie mogę doczekać, tak jak i nie mogę się doczekać tego, co zagram wam o 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Zdecydowanie jeden z moich ulubionych numerów w ostatnim czasie. Andy Dust i Zokaria u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Oj, będzie można poruszać wiaderkami, choć przy tych temperaturach to też ostrożnie. Zokaria na początek 19, za chwilę też Dancing in Love. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Fukaj, Liwka i Enklawa i Chcę Więcej w Melo. A gdzie najlepiej w tym roku oglądać zachody słońca i wschody słońca? No oczywiście na Sunrise Festival w Kołobrzegu, ten już od 31 lipca do 2 sierpnia. Ja już, słuchajcie, odliczam, bo ja już się nie mogę doczekać tych wszystkich wykonów, które się pojawią. Będzie Urzel, będzie James Hype, będzie Morten, Sigala, Sonny Fodera. Będzie mnóstwo niesamowitych wykonawców. Wy też tam możecie być, słuchajcie, uważnie Meloradia, bo co jakiś czas mamy dla was wlotki, a to James Hype, który też będzie.

0: chciałem, żeby wybrzmiało do ostatniego dźwięku, bo można się w tym numerze zasłuchać i zakochać też w sumie. Robin Schulz w Meloradio na 26 minut po 19. U nas za chwilę Avicii i Rita Ora. Oj, też będzie nieźle.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Disco. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro. You ready?
1: Tylko w Disney Plus. Every second counts, baby. Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa.
2: I am selling the building.
1: By uratować to miejsce.
3: We have each other and nothing left to lose.
1: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

Sam Felt i Sophie Loud, to Melo Radio, to 20 minut do 20, a ja, słuchajcie, łączę się w bólu z tymi wszystkimi z was, którzy gdzieś tam czekają w opóźnionych pociągach albo na opóźnione pociągi, no bo z tego, co tam czytam w internetach, to dzisiaj nie jest z tym najlepiej. No i mam nadzieję, że mimo, że pobiliśmy dzisiaj rekord, jeżeli chodzi o największą temperaturę w Polsce, no to że jednak sobie darujemy, jeżeli chodzi o rekordy z największymi opóźnieniami w Polsce. No ale słuchajcie, mówi się, że muza łagodzi obyczaje i takie tam, także mam nadzieję, że nawet jeżeli gdzieś tam stoicie w jakimś korku albo czymś, to ten numer wam pomoże. Clean Bandit, Big Pig i I Don't Wanna Hurt You. To świeżynka w Playce Melo.

nie zwalniamy tempa. Bo w Melo regularnie je podkręcamy, do tego koniecznie zostańcie razem z nami, no bo u nas najlepsza muza na wakacje i nie tylko. Ja tymczasem się odmeldowuję, wracam do was w sobotę po 15. Wszystkiego dobrego, hej!

Reklama. Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje. Po reklamie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: wakacyjne wieczory są nasze.
1: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
2: idę w Melo.
1: To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
0: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
1: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.
2: Rano.

0: Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To odjeżdżę do kolegów, którzy przyjeżdżają mi właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz...

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić to aż na koniec.

siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie, lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom, dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś cmentów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Rano obudzi największego śpiocha.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Jeszcze jak tylko papi, przekaż Asibasi 10 kafla, kiedy gramy. Na zapełnionej sali cały kraj spakowany, odliczamy do wakacji. Wiem, że czujesz vibe, piją brawa pośladkami.
1: Melo Radio.